0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
4: Drożeje paliwo. Z końcem czerwca skończyły się rządowe limity cen. Powiatowe centra zdrowia odpowiedzą na brak szpitali. Troje Polaków z awansem do kolejnej rundy Wimbledonu.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trajnowska-Bis, ale na początek sytuacja pogodowa. Burze w ostatnich godzinach przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Silny wiatr uszkodził też dachy budynków. W okolicach Leszna pojawiła się gwałtowna burza z intensywnym gradem. Najbliższe godziny nie będą spokojne. Burze są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, w Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Tanio już było. Od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia. Mówią pytanie o to przez nas kierowcy.
6: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
7: Nie wiedział pan, że...
6: Nie wiedziałam.
8: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.
7: Rzucam to po prostu na garb inflacji. Trzeba po prostu więcej zarabiać.
4: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe 2 tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
9: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem. Natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
4: Dziś za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc, o czym Katarzyna Mynarczyk.
10: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
11: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
10: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
12: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
4: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz codziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miasta z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
13: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
4: W Kujawsko-Pomorskim takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. Właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Zwajdą.
5: Super FM. Pogoda.
14: 18 stopni teraz i sporo chmur dzisiaj w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, 24 stopnie maksymalnie. Odpoczniemy od słońca, ale to słońce tak na dobre wróci już jutro. Jutro maksymalnie 27.
15: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.
14: Dużo emocji, atrakcji przed nami do godziny 10:00. To audycja Dzień Dobry Lato w Super FM. Bartek Czetowicz, Dua Lipa zaśpiewa dla was, ale zanim Dua Lipa, to dobrze znany wszystkim zespół U2.
15: Lato. Dzień dobry, lato.

Dua Lipa tak przedstawiła nam się w środę rano. Cieszmy się z tego, że to spokojny szczeciński poranek. 11 minut po godzinie 6, ani za zimno, ani za gorąco. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na ulicach Szczecina, to też jak na razie jest spokojnie. Lista odwołanych kursów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego bardzo krótka i w zasadzie aktualnie szczecińskie tramwaje i autobusy powinny jeździć zgodnie z rozkładami jazdy. Także raczej nie macie się czego obawiać w drodze do pracy, ale my będziemy aktualizować te informacje w pomocy drogowej, ale nie tylko, również poza pomocą drogową jesteśmy zawsze blisko, zawsze gotowi do tego, żeby podać wam te najważniejsze informacje. Shakira będzie, ale będzie też Avicii i najpierw Avicii w piosence pod tytułem Hey Brother.

Shakira oczywiście i piosenka pod tytułem Daj, daj. 19 minut po godzinie 6. Co ja wam dam? Informacje ze Szczecina, te najważniejsze. Sporo mówi się o tym, że ze Szczecina ludzie chcą wyjeżdżać, że na studia wybierają inne miasta, ale są takie osoby, które Szczecin wybierają celowo i do Szczecina wracają. I taką osobą jest Alex Gorgoń, czyli nowy piłkarz Świtu Szczecin. Przecież znamy Alexa Gorgonia, wiele lat grał w Pogoni, kojarzy nam się z tą Pogonią Szczecin ofensywną, z tą Pogonią Szczecin atrakcyjną, z tą walczącą o najwyższe cele. No i Alex Gorgoń wraca do miasta. Jego rodzina tutaj była podczas tego jego pobytu półtorarocznego w Austrii, no i Gorgoń będzie grać na poziomie drugiej ligi, a więc w Świcie Szczecin właśnie. Taka informacja wczoraj w ciągu dnia gruchnęła w sieci, no i media ogólnopolskie rozpisują się na ten temat, że piłkarz z bardzo dużym doświadczeniem wybrał klub na północy Szczecina. O tym jeszcze będziemy mówić. To znaczy do tego tematu będziemy wracać po godzinie 7, no bo jest kilka zdań, kilka słów od Alexa specjalnie dla słuchaczy Radia Super FM. 20 minut po godzinie 6.

0: pachnie pełno.
1: Skoro pali się niebo, to przyda się prognoza pogody, a ona już za chwilę.
2: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
3: Super FM. Pogoda.
1: Ile to już mamy? 17 stopni w Szczecinie, maksymalnie 24. Już wspominałem chyba pół godziny temu, że dzisiaj troszeczkę odpoczniemy od słońca. Więcej chmur nad głowami, ale i takie dni są potrzebne. I takie, kiedy pada, też są potrzebne. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się jutro w nocy, około godziny 22. Ale jutro będzie cieplej i jutro słońce będzie górowało nad głowami przez większość dnia, 26-27. To znaczy

0: słuchaczy wyjrzy zza chmur. Jutro będzie bardziej słonecznie w naszym mieście, a co w weekend, to pewnie będziemy mówić bliżej weekendu.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Minęła godzina 6.30, 29 minut zostało do godziny 7, a to poranny program w Radiu Super FM. Dobrze, że jesteśmy razem. Od dzisiaj trzeba skanować kody QR porozklejane w tramwajach i autobusach, żeby kupić bilet. Takie przypomnienie już za chwilę w Radiu Super FM. To od dzisiaj, bo dzisiaj pierwszy dzień lipca. Mamy lipiec już oficjalnie. Dobrze, szczegóły na ten temat za kilka minut.
1: Dzień dobry, lato!

6:39. Dzień dobry, w środę. Pierwszy dzień lipca przynosi nam zmiany w Szczecinie, ale też zmiany na dobre, bo na przykład od dzisiaj obowiązują niższe niż do tej pory opłaty za postój w parkingu kwartał 36. Tanieją także ogólnodostępne abonamenty i znacznie zwiększa się ich pula. W dni robocze od 8 do 17 cena za godzinę postoju wyniesie 3 zł, czyli złotówkę mniej niż wcześniej, a w godzinach od 17 do 8 rano, a także w weekendy godzina będzie kosztować złotóweczkę, symboliczną złotówkę. Zmniejszy się też cena abonamentu. Już się zmniejszyła, no bo pierwszy dzień lipca dzisiaj. Z 600 do 420 zł. Limit miejsc zwiększa się z 20 do 80, a więc działaniem miasta Szczecin kwartał 36 ma być bardziej dostępny i bardziej popularny wśród kierowców. Oczywiście to do Was należy decyzja, czy chcecie z niego skorzystać, czy nie, ale taniej to zawsze jest dobra propozycja, prawda?

Szpak, Michał Szpak w Radiu Super FM. To piosenka pod tytułem Maj, a my mamy pierwszy dzień lipca, moi drodzy. Środa i audycja Dzień Dobry Lato na antenie Super FM. I od dzisiaj trzeba skanować kody QR porozklejane w tramwajach i autobusach. Oczywiście to jeżeli kupujecie bilety w aplikacjach mobilnych. Nowe zasady wchodzą w życie od dzisiaj. Naklejki z kodami QR pojawiły się w pojazdach już dużo wcześniej, oczywiście. Do tej pory bilety były aktywne w momencie zakupu w aplikacji, a teraz można je kupić wcześniej i zostawić sobie na zapas. Aktywować je można dopiero po wejściu do pojazdu. Należy otworzyć zakupiony wcześniej bilet w aplikacji, zeskanować kod QR i wówczas ten bilet jest skasowany. Takie nalepki umieszczono m.in. nad drzwiami wejściowymi oraz naprzeciwko wejścia do pojazdu. No i w przypadku przesiadki biletu nie trzeba ponownie aktywować, bo liczy się ten czas ważności ściśle związany z jego ceną. Także po prostu trzeba pamiętać o kodach QR. Nie wystarczy kupić w aplikacji. No i pamiętajcie o tym, bo szkoda by było w ten sposób zarobić mandat.

0: emocje sięgają zenitu. Serwis informacyjny o godzinie 7 rozpocznie się za 2 minuty, a tuż po nim pierwsza wskazówka, pierwsza szansa, żeby wygrać 2000 zł do Zdrojowa Hotels razem z Radiem Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Marzysz o minimalizmie?
3: Poznaj okna Linear od Framex.
4: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
3: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
10: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska. Bis. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, m.in. w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
11: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
10: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z pieców gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
12: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
10: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
13: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
14: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
13: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
15: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
16: Uderzy to po kieszeni?
15: 50 groszy do góry? Nie.
17: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
13: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
10: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
0: Maksymalnie 23 stopnie dzisiaj w Szczecinie, teraz 17 na Prawobrzeżu, 18 w centrum, 17 na Struga, a 18 przy placu Rodła. Nie ma to większego znaczenia, spore zachmurzenie w Szczecinie i tak będzie przez większość dnia. Jutro zdecydowanie więcej słońca i dlatego będzie też cieplej, 26, nawet 27 stopni w czwartek.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Poranna zabawa Radia Super FM startuje już za chwilę. O co chodzi? Ja daję wam wskazówki, a wy odgadujecie, o jaką szczecińską atrakcję chodzi. No bo przecież mamy wakacje, a więc atrakcje szczecińskie bardzo nas interesują. Wakacje w Szczecinie to jest bardzo dobry pomysł. Wczoraj na przykład wygrała Kamila. A co wygrała? Kamila wygrała, bo w tym tygodniu zdobywacie zaproszenia o wartości 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Kamila wygrała i tak komentowała.
19: Bardzo się cieszę, tym bardziej, że moi rodzice mają niedługo urodziny, mama przechodzi na emeryturę i ja tego prezentu nie chcę dla siebie, tylko dla nich, więc bardzo się cieszę naprawdę, że będę mogła sprawić im taką radość.
0: Właśnie, więc Kamila sprawi radość rodzicom, wy też możecie sprawić radość komuś, sobie, wystarczy codziennie rano dzwonić 912455, a pierwsza wskazówka już za kilka minut.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Oficjalnie rozpoczynamy drugą godzinę naszego porannego środowego spotkania i klaszczemy w dłonie razem z grupą Opus w piosence pod tytułem Life is Life. Ależ to jest klasyk, ale nadal buja, przynajmniej mnie. Mam nadzieję, że was też. Miłego dnia. Dzień dobry.

0: Do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Powiem krótko, 2000 zł do wydania w Zdrojowa Hotels do zdobycia w tym tygodniu na antenie Radia Super FM. Warto być razem z nami po godzinie 7 i po godzinie 8. Ja daję wam wskazówki, a wy odgadujecie szczecińskie atrakcje na wakacje. 2000 do wydania. No to sporo, myślę. Ja bym bardzo chciał taką nagrodę zdobyć. Mam nadzieję, że wy też. Pora na pierwszą wskazówkę. Wy oczywiście odgadujecie, a ja daję wskazówki. Pierwsza jest następująca i bardzo krótka. To jest miejsce, w którym płaci się tokenami. 9-1-2-4-5-5, 9-1-2-4-5-5. Gdzie płaci się tokenami w Szczecinie? Trzeba się teraz zastanowić przez chwilę, ale można dzwonić spokojnie. Po 7, po godzinie 8 zresztą będzie następna wskazówka. Jeszcze będziemy podpowiadać. Płaci się w tym miejscu tokenami. I oczywiście wszystkie wasze telefony, wszystkie wasze zgłoszenia, to muszę przypomnieć, biorą udział w finale finałów, można powiedzieć, tych wakacji 31 sierpnia. Wyjątkowe wydanie naszej porannej audycji. Tam też będzie nagroda do zdobycia. Też będą nagrody. Także dzwoniąc codziennie zwiększacie swoje szanse. A teraz kwadrans po godzinie 7.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pierwsze kolejki, jadąc z Prawobrzeża przez Estakadę Pomorską, tam prace drogowców, chyba już jesteście do tego przyzwyczajeni, że w związku z tymi pracami kolejki z Prawobrzeża jadąc do centrum Szczecina, oczywiście jak na razie, coraz dłuższe, oczywiście z minuty na minutę, ale było gorzej o tej porze wczoraj na przykład, albo przedwczoraj, bez utrudnień w Podjuchach na Floriana Krygiera w obie strony, czyli na drodze krajowej numer 31, jedziemy raz, dwa, podobnie na południowej Mieszka Pierwszego, no ale również ku Słońcu w obie strony. Gumieńce wyglądają bardzo w porządku, tak samo węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego. Tutaj aż do ronda Szarych Szeregów jedziemy raczej bez utrudnień. Myślę, że po prostu można słuchać muzyki, rozkoszować się muzyką, odpoczywać od słońca, bo dzisiaj od słońca odpoczywamy zdecydowanie. No i po prostu myśleć już, czy rozkładać na czynniki to, co będziecie robić w środę. A dzisiaj właśnie środa i dzisiaj pierwszy dzień lipca.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Do tego środowego poranka przyda się dobra muzyka, a jak dobra muzyka, to Oskar Cyms.

0: ujściu.
1: Reklama.
2: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przekap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
7: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
8: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
9: I po reklamie.
10: Ten sygnał oznacza jedno, wiadomości Radia Super FM. Andrzej Kutys już w studiu. Dzień dobry, Andrzeju.
11: Dzień dobry, z uśmiechem, bo na początek łzy wzruszenia tysięcy szczecinian i internautów, którzy komentują historię dzielnego chłopca. Z nowotworem walczył 3 lata, pokonał go i ostatecznie zakończył leczenie, bijąc dzwon zwycięzcy. To historia 12-letniego Kuby.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Chłopak opuścił już mury oddziału Świętego Mikołaja w szpitalu przy Unii Lubelskiej. W głowie chłopca, przypomnijmy, w 2023 roku wykryto guz wielkości grejpfruta. Teraz zakończył leczenie.
12: Były komplikacje po chemioterapii, tak samo były komplikacje po operacji usunięcia guza mózgu.
13: Teraz plan jest taki,
14: do szkoły, nie?
13: Do szkoły, potem lot do Paryża, potem do Disneylandu. Muszę to być w następnym roku kolejny pasek czerwony.
11: Opowiadali Kuba i jego mama. Film i zdjęcia z tego wzruszającego wydarzenia zobaczycie także na naszym Facebooku.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: A teraz wracamy do rzeczywistości. Rzeczywistości kierowców i pasażerów tramwajów jadących przez Estakadę Pomorską. Byliśmy tam wczoraj z naszą reporterską ekipą, co też zobaczycie w socialach. Momentami w ogóle trzeba zatrzymywać ruch w kierunku Śródmieścia, żeby mógł wyjechać na przykład tir z materiałami do budowy czy przebudowy torowiska, bo tam się to teraz dzieje. Utrudnienia, zamykanie jednego wewnętrznego pasa ruchu było zapowiadane przez miasto. Teraz na nitce wjazdowej do miasta, co już widać w porannym ruchu, mocne zwolnienie od basenu górniczego, a jak uczy doświadczenie ostatnich dni, wkrótce korek sięgnie przynajmniej Mostu Pionierów.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
11: Od dzisiaj, także od 1 lipca w autobusach i tramwajach obowiązek kasowania biletów kupionych w aplikacji, czyli mowa o skanowaniu kodów QR przywieszonych na ściankach lub trzeba wpisać numer pojazdu. Wciąż można kupić wspomniane bilety na zapas, ale od razu po wejściu trzeba je w taki sposób skasować. Dlaczego Szczecin się na to zdecydował? O tym informowali miejscy urzędnicy. Chodzi o przypadki, w którym bilety były kupowane dopiero, gdy w pojeździe pojawiał się kontroler. Takie sygnały miały spływać do władz miasta, stąd decyzja o kodach QR czy obowiązku wpisywania numeru bocznego pojazdu. Tak funkcjonuje komunikacja m.in. w Warszawie czy Poznaniu.
9: Super FM. Sport.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę pucharową.

0: moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4. mecz z rzędu w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszymowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po 3 bardzo nierównych setach. Przemysław Pozowski.
1: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu.
0: Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra jutro z Karoliną Pliszkową. Dalej gra Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek w nowym sezonie. Wycofane zostaną także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. Po ostatnim sezonie miałem dość, muszę skoncentrować się na rozwoju firmy, zapowiedział prezes klubu, który ma na koncie 14 mistrzowskich tytułów.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
3: Nawet 24 stopnie dzisiaj w Szczecinie, nie najgorzej. Natomiast chyba już widzicie, że chmury nad głowami górują od rana i tak będzie przez większość dnia. Dzisiaj odpoczniemy od promieni słońca, ale przyjmiemy ich odpowiednią ilość, mam nadzieję, już jutro. Jutro od rana ma być słonecznie, jutro dlatego też cieplej, bo maksymalnie 27 stopni.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
3: 7:34 w Radiu Super FM w wakacje. Zawsze najlepsza muzyka i właśnie dlatego Dr. Alban, który mam nadzieję, że poprawi wam humory, nastroje tym, którzy stoją przed estakadą pomorską w korkach. Dr. Alban i Sing Alleluja w Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Nie dość, że utrudnienia przed estakadą pomorską w związku z pracami drogowców, to jeszcze kolizja w okolicach Mostu Pionierów. Takie są informacje od kierowców, słuchaczy Radia Super FM. To powoduje, że z problemami z prawobrzeża do centrum, ale jest lepiej niż było wczoraj czy przedwczoraj. To dobre informacje akurat. Przejezdnie na węźle Kijewo, w Podjuchach obie strony na Floriana Krygiera, także bez utrudnień. Pojedyncze pierwsze kolejki na Ku Słońcu czy na Europejskiej przed rondem Gierosa. Poza tym jest przejezdnie w Szczecinie, oczywiście mowa o Bezrzeczu, ale i Wojska Polskiego w obie strony, czy o ulicach Niebuszewa.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Charlie Puth w Radio Super FM. Za 11 minut będzie godzina 8. Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj środa, pierwszy dzień lipca. To informacja, którą próbuję wam przekazać od godziny 6.30 i takie emocje nie towarzyszyły mi od dekady, to muszę wam przyznać szczerze. Może tym razem się uda. Wszystko dlatego, że to bardzo wzruszająca wiadomość. Chodzi o historię 12-letniego Kuby z Koszalina, który opuścił szpital przy ulicy Unii Lubelskiej po 3 latach walki z nowotworem, pokonał go i ostatecznie zakończył leczenie, bijąc w dzwon zwycięzcy. Sam Kuba też przedstawił swoje plany na najbliższe miesiące.
1: Teraz plan jest taki,
2: do szkoły, nie?
1: Do szkoły, potem lot do Paryża, potem do Disneylandu. Muszę to być w następnym roku kolejny pasek czerwony.
0: Jeszcze parę lat temu opowiedziałbym wam o tym bez zająknięcia, no ale perspektywa rodzica też jest zupełnie inna. Nic więcej mądrego chyba z siebie nie wydukam. To jest najlepsza informacja, jaką mogliście usłyszeć w środę rano. Brawo, Kuba! Chyba specjalnie te utwory, te piosenki na naszej playliście się układają o poranku. Nie pomagają mi, wręcz przeciwnie. Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero dla Kuby, dla bohatera, który wygrał z nowotworem. Za 9 minut będzie godzina 8.

0: Bonnie Tyler w Radiu Super FM. Za 5 minut będzie godzina 8. Oczywiście wiadomości, raport z kraju i ze świata i obiecuję wam, że tuż po godzinie 8 będzie prognoza pogody, a następnie kolejna wskazówka w naszej porannej zabawie Radia Super FM. Przypominam, 2000 zł do wydania w Zdrojowa Hotels. Można albo wysłać kogoś ze swoich bliskich, albo siebie po prostu z kimś bliskim, albo siebie solo, to już jak wolicie, właśnie nad morze. Dlatego warto dzwonić 912455, a następna wskazówka w porannej zabawie właśnie po 8.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
8: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
9: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
10: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
9: No właśnie, widzę.
10: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
9: Serio? To czemu ja się tu męczę?
10: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Jest 8. Wiadomości Super FM.
18: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna w związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
19: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
18: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
20: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
21: Uderzy to po kieszeni?
22: 50 groszy do góry? Nie.
23: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
21: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
23: Tak, dokładnie.
18: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
24: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
25: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
24: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
26: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
24: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
18: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
27: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Super FM. Pogoda.
0: 19 stopni, maksymalnie 24. Raczej trudno będzie dzisiaj o promienie słońca. Bardziej czy mocniej po południu. A jutro to już na pewno od rana będzie słonecznie. I jutro też cieplej, stopni 27.
27: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
28: Lato. Dzień dobry, lato.
29: Lato.
28: Super FM.
0: Ależ wydarzenie w tej Finlandii, że ostatnie połączenie z telefonu stacjonarnego zrobili, transmisję w telewizji publicznej i tak dalej. Kiedyś dzwoniło się normalnie telefonem stacjonarnym, wyjdzie Kuba na dwór na przykład, albo dzwoniło się w ogóle domofonem, a jeżeli jeszcze kolega był pod ręką, to się mówiło, ja dzwonię, a ty pytasz. To ja byłem mistrzem w tym zawsze, że ja zawsze dzwoniłem, a koledzy musieli zapytać, czy Kuba wyjdzie pograć w piłkę. Dobrze, my nie o tym, 4 minuty po godzinie 8. Już za chwilę następna wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Zaproszenia do Zdrojowa Hotels. Do zdobycia będziecie mogli wybrać się na jakiś krótki wypad nad morze, na przykład razem z Radiem Super FM. Tylko trzeba po prostu poprawnie odpowiedzieć, brać udział regularnie w naszych zabawach, a wtedy szansa i na tę nagrodę w tym tygodniu, i na tę główną nagrodę 31 sierpnia wzrasta. A wskazówka numer 2 już za 7 minut.
28: Dzień dobry, lato!

0: do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: 11 minut po godzinie 8 mówiłem, że będzie druga wskazówka. Oczywiście czekamy na telefony 9124455. Mam nadzieję z poprawnymi odpowiedziami, bo te poprawne odpowiedzi mają szansę, żeby wygrać 2000 zł do Zdrojowa Hotel. Wyślemy was nad morze, moi drodzy. Dobrze, ja wspominałem, że chodzi o miejsce, bo w te wakacje odgadujecie szczecińskie atrakcje. Miejsca, gdzie można spędzać czas w naszym mieście właśnie w lipcu i w sierpniu. Mówiłem, że to jest miejsce, gdzie się płaci tokenami. Dodam, że to jest miejsce z widokiem na Odrę. 9124455. O jakim miejscu mowa? Gdzie dzisiaj jesteśmy? 9124455. Proszę dzwonić z odpowiedziami, a wówczas szanse wzrastają. No, poprawne odpowiedzi mają szansę, żeby wygrać zaproszenie do Zdrojowa Hotels. Rozwiązanie porannej zabawy zawsze po godzinie 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zaglądamy na ulicę Szczecina, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja przed Estakadą Pomorską, bo to chyba najtrudniejsze miejsce o tej porze w naszym mieście. Tutaj kierowcy zwalniają za Mostem Pionierów. Dłuższe kolejki były wczoraj czy przedwczoraj, to oczywiście, i mówimy o tym od rana, natomiast nie unikniecie utrudnień. Poza tym w naszym mieście aktualnie przejezdnie. Na Prawobrzeżu, na węźle Kijewo na przykład, ale także na Floriana Krygiera na przykład, chociaż pojawiają się tutaj utrudnienia na Floriana Krygiera w połowie tego odcinka między Podjuchami a rondem Hakena. Też będzie trzeba się zatrzymać na moment. Jeżeli chodzi o rondo Hakena już samo, to tutaj jest spokojnie. Podobnie na Południowej czy na ulicy Mieszka Pierwszego. W sprawach drogowych też można dzwonić. Oczywiście ten numer telefonu jest niezmienny. 91 24 5 5.

0: Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitro Life w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
6: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Andrzej Kutys, zapraszam. Zgodnie z przewidywaniami, korek na wjeździe do Szczecina robi się coraz dłuższy. Monitorujemy na bieżąco sytuację na Estakadzie Pomorskiej Pomocy Drogowej Radio Super FM. No i wygląda na to, że przez najbliższe 4 miesiące będziemy ostrzegać przed zatorami kierowców oraz pasażerów tramwajów jadących na i z basenu górniczego, bo tam obecnie przejezdny tylko jeden tor. A już w okolicy Mostu Pionierów powoli się korkuje na wjeździe z Prawobrzeża, choć zator jest chyba nieco mniejszy niż jeszcze wczoraj o tej porze, co też widać na drugiej trasie z tej części miasta do centrum, na Floriana Krygiera. W okolicy Dziewoklicza trzeba mocniej zwolnić, a w remoncie Estakady Pomorskiej przewidywane jest także zamykanie pasa ruchu w kierunku Prawobrzeża. Będą też momenty, że i w obie strony, więc do tematu będziemy regularnie wracać.
0: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
9: A skoro o Dziewokliczu mowa, to wakacyjnie sprawdzamy, czy można się tam kąpać. Jak informuje prowadzony przez Sanepid serwis kąpieliskowy, można, woda jest czysta. I tu też codziennie monitorujemy sytuację w Radiu Super FM. Zapraszamy. Letnia linia brzegowa codziennie o 9.30 i 11.30.
0: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
9: Nowy cennik w parkingu kwartał 36. Od dzisiaj, czyli od 1 lipca. Za tą nazwą kryje się niedawno wybudowany miejski parkingowiec w samym centrum Szczecina, to ten przy Małkowskiego. Gdy okolica zastawiona jest samochodami, okazało się, że wcale nie cieszył się powodzeniem, co powodowało wiele dyskusji i komentarzy, chociażby w wiosennych rozmowach Radia Super FM z radnymi czy miejskimi aktywistami. A zgodnie z oczekiwaniami miasto po pierwsze zmieniło na niższe stawki godzinowe czy dzienne, obniżyło też abonament miesięczny. Parkingowiec przy Małkowskiego działa dokładnie tak samo jak te w niektórych szczecińskich centrach handlowych. Przy wjeździe skaner sczytuje numer rejestracyjny, otwiera się szlaban, a gdy chcemy wyjechać, wpisujemy w automacie rejestrację i płacimy.
8: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
11: Happy and proud of ourselves.
10: Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie. Dla nas to pierwszy raz na Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk, pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju od ćwierćfinału zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18:00. Norwegia zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę.

0: z Maja z Paryża.
1: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo meczów na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
0: Kolejnym przeciwnikiem Majszaka będzie jutro Amerykanin Zachary Swajda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, zagra jutro z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors, pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
3: Wow, coś niepokojącego tutaj się wydarzyło w tych prognozach od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo nagle, znikąd w ciągu dnia pojawiły się w prognozach na dzisiaj przelotne opady deszczu. Podobno około godziny 13 może pokropić w Szczecinie, no ale z cukru nie jesteśmy spokojnie. To mam nadzieję, że damy radę. Nawet 24 stopnie, teraz już 19, jutro dużo więcej słońca, jutro nawet 27 stopni.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Skoro minęła godzina 8.30, to w studiu pojawił się on, Piotr Jarząbek. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
3: Co będziemy, o czym dzisiaj będziemy mówić? Jaką mundialową czy piłkarską polską historię będziemy wspominać?
5: Dzisiaj cofamy się na początek tego XXI wieku i nie powiemy o samym mundialu, ale o meczu Polaków z mistrzami świata ówczesnymi, czyli z Francuzami.
3: Czyli przełom XX i XXI wieku, budowa wielkiej reprezentacji Polski Jerzego Engela. Ale będziemy mówić też o aktualnościach. Sporo o Francji będzie do godziny 9, co mówiąc szczerze bardzo mnie cieszy. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: czerwoni. Nasze orły nie grają na mundialu za oceanem, ale graliśmy na mundialach wielu w przeszłości. Osiągaliśmy sukcesy większe, mniejsze, czasami mieliśmy, albo inaczej, najczęściej mieliśmy wielkie oczekiwania i tak było na przełomie XX i XXI wieku, kiedy budowała się reprezentacja selekcjonera Jerzego Engela, bo do Korei i Japonii to nawet trener mówił otwarcie, że jedziemy po medal. No, finalnie okazało się, że zagraliśmy 3 mecze i odpadliśmy z rozgrywek w Korei i Japonii. Piotrek, ale my chcemy powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu, kiedy uwierzyliśmy jako naród w to, że mamy mocną reprezentację znowu.
1: Tak jest. No to był, tak jak mówisz, początek, tak naprawdę przełom XX i XXI wieku, rok 2000. No i Jerzy Engel obejmuje stanowisko selekcjonera w pierwszym meczu swoim w styczniu. No przegrywa z Hiszpanią 0-3. No to umówmy się, że z Hiszpanią ciężko jest wygrać, ale potem mamy mecz z Francją. Francja to jest wtedy mistrz świata, za chwilę tak naprawdę mistrz Europy, bo na Euro 2000 oni też wygrali. No i okazuje się, że da się z nią grać i przegrywamy tylko 1-0.
0: Tak, bo my przegraliśmy z Francją 0-1. W 85. minucie meczu bramkę zdobył Zinedine Zidane. No i to był taki mecz towarzyski, który trochę zakrzywił rzeczywistość, że pomyśleliśmy sobie, jeny, przegraliśmy 0-1 z Francją, a co więcej, w eliminacjach za chwilę pokonaliśmy Ukrainę 3-1, więc już w ogóle myśleliśmy, że jesteśmy bardzo silni i byliśmy mocni dosyć, moim zdaniem. Ten mundial w Korei i Japonii, on też nie oddał całego poziomu tej reprezentacji. Ja myślę, że ona miała potencjał. Nie mówię, że na medal Mistrzostw Świata oczywiście, no ale na to, żeby z tej grupy wyjść, to na pewno. Jak spojrzymy na tę reprezentację Polski, jak ją wspomnimy oczywiście, tę reprezentację Polski, która grała wówczas, no to wiele tam nazwisk, które pamiętamy. No a bramkę, jak wspominaliśmy, strzelił nam Zinedine Zidane.
2: Jak kiedyś Platini. Ale Prozmur, jeszcze poprawka! I gol!
0: I Zidane, właśnie. No wielki piłkarz, pan piłkarz zdecydowanie. No a ten skład reprezentacji Polski w tym meczu. Matysek w bramce, Kłos, Zieliński, Wałdoch, Rzewłakow, Jacek Krzynówek, Piotr Świerczewski, Andrzej Juskowiak w ataku, Emanuel, Oli Sadebe. Tak graliśmy z Francją. A w ogóle na ławce rezerwowych w tych meczach wówczas, w tamtych czasach, na przykład pojawiali się tacy piłkarze jak Bogusław Wyparło, więc to też ciekawe,
1: to
0: prawda?
1: To goalkeeper, dobrze pamiętam?
0: Tak, oczywiście. Najlepszy bramkarz w Polsce według zespołu Kult, między innymi, ale nie tylko. Według kibiców niektórych także. Kochani, graliśmy wówczas i rywalizowaliśmy i myśleliśmy o tym, marzyliśmy o sukcesach, ale te sukcesy nie nadeszły.
1: To prawda, no niestety, ale nadzieje były spore.
0: Aj, nadzieje to jest mało powiedziane. No i chyba anegdoty też, prawda? Bo tak, jest jedna ciekawa anegdota związana wówczas z tym meczem z Francją.
1: Tak, no była taka słynna motywacja. Jest opowieść taka, że Jerzy Engel był w szatni, ale wyszedł z tej szatni chwilę przed meczem. Ten mecz był w ogóle rozgrywany na Stade de France, to też warto powiedzieć. No i trzeba było jakoś tych piłkarzy zmotywować przed wyjściem na Stade de France i wziął się za to asystent trenera Jerzego Engela, Darek Śledziewski. No i ta motywacja, no to się odbyła szerokim echem w polskich mediach. Ja sam bardzo lubię ją cytować.
0: Tak, to anegdota opowiedziana przez Mateusza Borka,
1: tak,
0: prawda? Tak. Chodzi tobie o tę anegdotę, panowie. Francja, co ja wam powiem? Tak. Mistrzowie świata, mistrzowie Europy. Barthez, doświadczenie, fenomenalna gra. Prowadzenie piłki, mówi. Prawa obrona, Thuram. No co wam będę mówił? To jest, mówi, panowie, to jest maszyna. To jest gościu, technika, mówi. Środek obrony, tam jest Blanc, rozegranie, Desailly, skała i tak dalej.
1: To mój ulubiony fragment to jest Lizarazu, no TGV, jak on się rozpędzi, to on jedzie. Linia.
0: No a potem oczywiście w szatni, według tej anegdoty, pojawił się Jerzy Engel i powiedział: panowie, Francja to jest przeszłość. Nie, wręcz przeciwnie. Francja to jest teraźniejszość. Będziemy mówić o tych wynikach aktualnych na Mistrzostwach Świata. Masz notatki, Piotr, przygotowane.
1: Oczywiście, jestem
0: wyniki,
1: gotowy.
0: Wyniki, statystyki.
1: Wszystko mam.
0: A jeżeli Mistrzostwa Świata, jeżeli piłka nożna, to Ricky Martin w Radiu Super FM. Za 17 minut będzie 9:00.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 8:47, pomoc drogowa ważna. Ważne informacje dla kierowców. Coraz lepiej z przejazdem przez Estakadę Pomorską, ale cały czas kierowcy jadący z prawobrzeża muszą zwolnić. Ci, którzy chcą dostać się do centrum naszego miasta. Poza tym przejazdy już na lewobrzeżu wyglądają naprawdę dobrze. Nawet na Bogumińskiej, chociaż cały czas może tam być sporo samochodów. Węzeł Głębokie, Kupczyka Miodowa i Zagadłowicza bez kolejek, chociaż na ulicy Kupczyka mieliśmy o poranku kolizję, to też nieodczuwalna jest ona dla kierowców, dla ruchu tego bieżącego. W ciągu Alei Wojska Polskiego jedziemy w obie strony, do Ronda Szarych Szeregów, a nawet dalej, do Placu Zwycięstwa. Jest przyzwoicie na Gumieńcach wraz z wakacjami, oddech spory od korków, pewnie one wrócą we wrześniu, a w październiku to już na pewno, bo nie dość, że szkoła, to jeszcze uczelnie wyższe.

0: Na błysk! O tym śpiewał właśnie Dawid Podsiadło. To taka piosenka pod weekend, Piotrek, prawda?
1: No tak, ale dzisiaj dopiero środa, to jeszcze chwila.
0: Ja już myślę o weekendzie. Pod sprzątanie weekendowe, na błysk, tak mama zawsze kazała sprzątać, na błysk, a wychodziło to w kratkę, oczywiście. Za 8 minut będzie godzina 9, my będziemy mówić o mistrzostwach świata w piłce nożnej. Nocne wyniki, Piotr, jakie aktualności, co nowego się wydarzyło za oceanem?
1: No, ja niestety mam złamane trochę serce, bo Wybrzeże Kości Słoniowej niestety zakończyło swoją przygodę z mistrzostwami świata, 1-2 przegrali z Norwegią, ale z drugiej strony, jak w tej akcji, gdzie padła bramka na 1-2, zostawiasz praktycznie bez krycia Erlinga Haalanda, który aktywnie walczy o koronę Króla Strzelców i w ogóle w 53 meczach dla reprezentacji Norwegii ma teraz 60 bramek już, no to nie możesz awansować dalej. Po prostu takiego piłkarza się nie zostawia bez opieki, a wręcz przeciwnie. Z 2 czy 3 piłkarzy na niego trzeba dać.
0: Cytując klasyka internetowego, to jest piłkarz wszechświatów.
1: Tak, na przykład.
0: Erling Haaland, ale jest jeszcze jeden piłkarz wszechświatów. Wiesz, kto to jest?
1: Spodziewam się, ale zaskocz mnie.
0: Michael Olise, moim zdaniem, czyli reprezentant Francji, piłkarz, który może grać na skrzydle, gra też za plecami napastnika. To jest moim zdaniem taki cichy bohater reprezentacji trójkolorowych. Francuzi pokonali Szwecję 3-0 i grają dalej. No i ta reprezentacja będzie grała dalej. Ty spodziewałeś się, że powiem Kylian Mbappé,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Tak myślałeś. Nie, Mbappé nie, chociaż no, oczywiście, no Kylian Mbappé to jest świetny piłkarz, co już widzieliśmy w materiale mediów kiedyś przed meczem Polska-Francja. Pamiętasz ten cytat, czy nie?
1: Ja chętnie go usłyszę jeszcze raz. Pamiętam, ale puść.
2: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mbappé.
3: Mbappé.
2: On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili wszechświatów.
0: Właśnie, dlatego ten cytat.
1: Dlatego tak się spodziewałem.
0: Wszechświatów. Nie. Ja uważam, że Michael Olise to jest taki cichy bohater reprezentacji Francji, ale Kylian Mbappé oczywiście to jest bardzo dobry piłkarz. Tutaj nie ma dyskusji. Holandia odpadła.
1: Odpadła.
0: Po rzutach karnych z reprezentacją Maroko. Ja tak spodziewałem się, że tak będzie, bo uważam, że Maroko wcale nie jest czarnym koniem tej imprezy, tylko jednym z faworytów,
1: tak. No nie możemy mówić o kimś, kto na poprzednich mistrzostwach doszedł do półfinału.
0: Tak.
1: I zagrał w meczu o trzecie miejsce, że to jest czarny koń. No tak już, no nie wypada po prostu powiedzieć.
0: Czy będą niespodzianki dzisiaj? Przed nami 2 mecze dzisiaj jeszcze do północy, czyli o 18:00 Anglia i Demokratyczna Republika Konga oraz Belgia, Senegal. No to Belgia, Senegal oczywiście. Na Senegal?
1: No mówiliśmy ostatnio, że jak Belgia odpadnie, to już nie będzie zaskoczenie, więc ja już tu nie mogę powiedzieć o żadnym zaskoczeniu.
0: I teraz wariacki typ ode mnie, czyli Kongo eliminuje Anglię dzisiaj.
1: Nie, ja tutaj nie mogę się zgodzić. Anglicy, szczególnie w tym pierwszym meczu z Chorwacją, zagrali naprawdę dobrze i wydaje mi się, że z Kongo sobie spokojnie poradzą.
0: I w nocy jeszcze, o 2:00, Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina. Tutaj gospodarze
1: tak,
0: powinni
1: myślę,
0: sobie poradzić. Chociaż Edin Dzeko, 40-letni, cały czas stara się potwierdzić swoją nieśmiertelność w tamtejszym futbolu. To znaczy, że jest w stanie Bośnię wznieść na kolejny poziom. No i już jutro o godzinie 21:00 Hiszpania, Austria, ale o tym to pewnie będziemy mówili jutro.
1: Tak jest.
0: Wspominamy oczywiście piłkę nożną, różne wydarzenia, ale czy ty znasz tak muzycznie, Piotr, taką piosenkę Harry'ego Stylesa, As It Was?
1: Tak, znam.
0: No to właśnie ona teraz w Radio Super FM. Hej.

0: O Mistrzostwach Świata mówiliśmy na antenie Radia Super FM. Zbliża się godzina 9, już za chwilę wiadomości. A mówił to
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czatowicz.
2: Wakacje w mieście tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama.
8: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
10: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
9: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
11: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
12: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
13: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: I po reklamie.
16: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
17: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmi w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkowicach. W Wicach, niedaleko Leszna, wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć, temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
18: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
17: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przeprowadzenie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
1: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
17: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
7: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie. Park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Lednickie.
17: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
19: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Super FM. Pogoda.
0: Mamy to. Dwójka pojawiła się z przodu na termometrach. 20 stopni, maksymalnie 24. Dzisiaj nieco chłodniej, wiatr umiarkowany, stosunkowo niewiele słońca, ale taki odpoczynek od promieni może się przydać, szczególnie, że jutro od rana już będą uderzać nas po twarzach, albo smugać raczej tak delikatnie. O, 26-7 stopni w czwartek, czyli jutro.
19: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
20: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Dajcie nam 10-12 minut, a my już za chwilę powiemy wam kto w środę. Kto w środę zdobędzie, wygra 2000 zł na pobyt w Zdrojowa Hotels. Naprawdę, ktoś dzisiaj znowu wygra. Tak będzie do końca tego tygodnia, a bawić się będziemy o poranku w Radiu Super FM przez całe wakacje. Dlatego codziennie rano warto być razem z nami.
20: Lato. Dzień dobry, lato.

0: do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Czyli wy odgadujecie, o jaką szczecińską wakacyjną atrakcję chodzi, a w zamian zdobywacie naprawdę również atrakcyjne nagrody. No bo jeżeli atrakcje, no to nagrody też muszą być atrakcyjne. W tym tygodniu 2000 zł do wydania w Zdrojowa Hotels na pobyt wasz przyszły, wasz albo waszych bliskich. No i jakie były wskazówki od rana? Po godzinie 7 mówiłem, że chodzi o miejsce, gdzie płaci się tokenami. Po godzinie 8 mówiłem, że to miejsce z widokiem na Odrę. I były telefony. I dwa telefony wyjątkowe. Jeden zwycięski, ale jeden taki, który zapadnie mi w pamięci na długo. 9-1, 2-4, 5-5. Najpierw ten, który zapadnie w pamięci na długo. Proszę bardzo. One Man Show i Tadeusz.
3: Tadek ze Szczecina. Tymi Pokemonami płacimy na wesołym miasteczku. Na wesołym miasteczku na Łasztowni. Dziękuję.
2: No i oczywiście, Tadeusz, ty masz rację, mój drogi. Tylko płacimy tokenami, a nie pokemonami. To jest taka delikatna różnica. Dzwoń, mój drogi, dzwoń. Ja chcę więcej telefonów od ciebie. Jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu bawić się będziemy do końca wakacji. Także masz dużo czasu, masz dużo czasu. Dzisiaj się nie udało, ale liczę na to, że następnym razem się uda. Bo ten zwycięski pierwszy telefon z poprawną odpowiedzią był jeden. 9-1-2-4-5-5. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że na wesołym miasteczku Holiday Park w Szczecinie płaci się tokenami. Pozdrawiam, Agata z Bukowego.
2: Agatka! Z Bukowego! Wygrywa. 2000 zł do Zdrojowa Hotels do wydania. Tak, Bukowe to też Szczecin, wyobraźcie sobie, kochani. Także Agata z Bukowego wygrywa. Dzisiaj, w środę, jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie. No całe wakacje, bawimy się zawsze rano w Super FM, dlatego polecam wam, żebyście byli rano po 7, ale jeżeli ktoś nie jest takim rannym ptaszkiem, to może też do nas dołączyć po godzinie 8. Też jest szansa na zwycięstwo. Teraz 20 minut po godzinie 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
1: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
5: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest dwa wydarzenia, które będą też powodować utrudnienia w ruchu. Z wyprzedzeniem miasto już informuje, że po pierwsze o zamykaniu ulic w ciągu Felczaka, Jana Pawła II i Szymanowskiego. To w sobotę 4 lipca, ale już od piątku 3 lipca na przykład zamknięty będzie parking pod Urzędem Miasta, bo będą przygotowania do urodzin Szczecina. Tam będzie wyświetlany specjalny mapping. I jeszcze w najbliższy poniedziałek, w porannym szczycie komunikacyjnym, warto się już przygotować, bo od 6.15 do 9.00 przez Śródmieście przejedzie rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę, a mowa o trasie od Armii Krajowej, ulicami Papieża Jana Pawła II, Placem Grunwaldzkim, Trasą Zamkową, Gdańską, Struga i tak dalej. Będziemy jeszcze o tych utrudnieniach przypominać.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
9: Ponad 200 milionów złotych przyznane na lekcje edukacyjne oraz zakup potrzebnego sprzętu obrony cywilnej dla Szczecina i regionu. Informuje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
10: Województwo zachodniopomorskie ma 217 milionów złotych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego i dla administracji zespolonej oraz bezpośrednio dla Urzędu Wojewody.
9: A wśród beneficjentów m.in. Szczecin, Stargard, Szczecinek czy Pyrzyce środki przeznaczono m.in. na inwestycje budowlane, zabezpieczenie logistyczne, edukację bądź też potrzebny w obronie cywilnej sprzęt.
4: Więcej na stronie super.fm.
9: Kibice pytają o transfery, klub utrzymuje aurę tajemnicy, a piłkarze Pogoni Szczecin przygotowują się do startu nowego sezonu w Ekstraklasie. To już wcale nie tak długo i robią to w coraz szerszym składzie. W treningu z pierwszym zespołem wziął udział ostatnio młodzieżowiec Sebastian Rojek. Natomiast zajęciom na razie z trybun przygląda się jeszcze Francuz Benjamin Mendy. Boczny obrońca, niegdyś mistrz świata, nie podpisał jeszcze z Pogonią nowego kontraktu. Na dodatek zmaga się z delikatnym urazem. Mendy na boisku, gdy grał, często wchodząc z ławki, prezentował się nieźle, a w ocenie zarządu jest też ważnym zawodnikiem w szatni, mającym dobry kontakt, więc miała zapaść decyzja o przedłużeniu kontraktu z Francuzem o kolejny rok. Czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony klubu. Cóż, Mendy na mundialu jeszcze nie gra, a jego rodacy grają i to podobno całkiem nieźle. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
0: Super FM. Sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwa gole dla trójkolorowych.

0: Wykreślił Kylian Mbappé, który ma już 6 goli na tym mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nim i w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił dla Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno, o awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Anglicy zagrają o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może, nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. No, nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA-Bośnia o 2. A już w południe Hubert Hurkacz zagra o 3. rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Hofner. Wczoraj do 2. rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Kariną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka po tym, jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla, zrezygnowała z gry w deby.
1: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
3: Czy da się złapać wakacyjny, plażowy klimat w samym centrum miasta? Zosia Lichota przy mikrofonie, zapraszam. Jeśli planujecie dzisiaj zakupy albo po prostu chcecie na chwilę odpiąć wtyczkę, koniecznie zajrzyjcie do Centrum Handlowego Galaxy. Na terenie galerii działa już letnia strefa chilloutu pod hasłem Poczuj, że nic nie musisz. Czeka tam na Was egzotyczna, piaskowa plaża z prawdziwymi palmami i wygodnymi leżakami, a do tego emocjonujący minigolf i wielkoformatowe gry, takie jak gigantyczny Chińczyk czy Scrabble. Strefa jest otwarta codziennie od 12 do 18, a wstęp dla wszystkich jest całkowicie bezpłatny. A jeśli po plażowaniu będziecie mieli ochotę na odrobinę kreatywności, to świetną propozycję przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Dąbiu. W ramach cyklu Pracownia Otwarta i Pracownia Mozaiki możecie wpaść na warsztaty i pod okiem instruktora stworzyć unikalny, własny przedmiot, który zabierzecie ze sobą do domu. Najbliższe 4-godzinne spotkanie rusza już dziś o godzinie 16 w siedzibie MOK-u, a bilety są do kupienia bezpośrednio na stronie internetowej ośrodka. Udanej środy, a kolejne wakacyjne informacje już o 12.30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
5: Aktualnie na termometrach w Szczecinie 20 kresek, maksymalnie do 23 i możliwe przelotne opady deszczu, a na kąpieliskach wokół stolicy Pomorza Zachodniego ciepła woda i białe flagi. Na początek Lubczyna, tutaj 24 stopnie, w Dąbiu 25, Głębokie i Miedwie nieco chłodniej, tam temperatura wody to 21 stopni. Nad Bałtykiem dzisiaj sporo chmur, ale padać nie powinno. Maksymalnie w Międzyzdrojach i Świnoujściu 20, a na plażach białe flagi. Temperatura Bałtyku od 23 w Świnoujściu do 24 w Międzyzdrojach. Wiatr słaby, więc większych fal nie zobaczycie. Woda ciepła, cieplejsza jak aura w powietrzu. Można powiedzieć, że mamy taką bałtycką zupę.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

Dzień dobry, to Super FM. Już ostatnie minuty dzielą nas od godziny 10 i zmiany w komunikacji miejskiej. Ja myślę, że to spora zmiana, bo od dzisiaj trzeba skanować kody QR porozklejane w tramwajach i autobusach. Obowiązek takiej aktywacji biletu ma każda osoba, która korzysta przy zakupie z aplikacji mobilnej, czyli kod QR na górze. Trzeba po prostu nieco podnieść głowę w tramwaju czy w autobusie, tam jest kod QR, no i aplikacją mobilną skanujemy ten kod i w ten sposób kasujemy niejako bilet. Taki bilet kupiony online też trzeba skasować. Dzięki temu, jak tłumaczą urzędnicy, można również przez internet kupić sobie bilety na zapas.

Dobry lato na antenie Radia Super FM. Jutro też się słyszymy od 6 do 10. Jutro też będziemy rozdawać atrakcyjne nagrody. Jutro też będzie sporo emocji, wzruszeń, radości, śmiechów, co nie miara. Czyli jak zawsze na 97,5. Bartek Czotowicz, za chwilę wiadomości o 10.

0: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
0: I po reklamie.
1: Tak gra.

0: Super FM. Super FM. Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
2: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
1: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
3: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
1: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego i Łódzkiego oraz części Małopolskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3 stopniowej skali przed burzami dla Podlaskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego oraz części Warmińsko-Mazurskiego i Opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez Lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy 9 od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Jesteśmy na ulicy Małkowskiego przed wejściem, a właściwie to wjazdem do słynnego parkingowca. Tutaj dzisiaj zmienia się cennik postoju. Jak informuje miasto, będzie on ściśle powiązany ze strefą płatnego parkowania. Dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 17, opłata za godzinę to 3 zł, czyli złotówkę mniej niż było teraz i mniej niż w żółtej podstrefie strefy parkowania. W godzinach od 17 do 8, a także w weekendy, godzina będzie kosztować za to 1 zł. Zmniejszy się także cena abonamentu. Ona zamiast 600 zł wyniesie 420, a limit miejsc zwiększy się z 20 do 80. Mowa oczywiście o abonamencie miesięcznym. Taka forma zakupu pozwoli kierowcom na zajęcie konkretnego miejsca, które posiadacz będzie miał na wyłączność. Parkingowiec kwartał 36 przy ulicy Małkowskiego ma 2 poziomy i 262 miejsca. Jest samoobsługowy i monitorowany. Obniżenie cen jest odpowiedzią miasta na stosunkowo niskie zainteresowanie mieszkańców, mimo tego, że okolica zazwyczaj jest zastawiona. Podobnie jak dzisiaj. Jadąc tutaj, no może nie było wielkich problemów z zaparkowaniem, ale chwilę trzeba było poszukać, a wewnątrz parkingowca miejsc całkiem sporo. Nawet teraz na takiej specjalnej tablicy LED-owej przed wjazdem widzę, że na piętrze minus 1 miejsc 110, a na minus 2 78. Dla Radia Super FM prosto z ulicy Małkowskiego relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: To jest wakacyjne przedpołudnie z radiem Super FM Kwadrans po 10. Wakacje trwają w najlepsze, a my przyglądamy się różnym propozycjom, których w naszym mieście jest sporo. W naszym studiu Patrycja Rozwarska, szefowa marketingu Centrum Handlowego Galaxy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o wyjątkowej strefie, która już od wakacji wystartowała w Centrum Handlowym Galaxy. Strefa chilloutu.
1: Zgadza się. Poczuj, że nic nie musisz. To jest nasze motto tegoroczne, bo każdy jest spięty, każdy goni, każdy się spieszy. Ostatnio nas nie rozpieściły upały, mimo że cudowne, to jednak męczące. A u nas mamy strefę chilloutu, gdzie każdy może odpocząć i wypocząć z rodziną, z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi.
0: Ja muszę ci powiedzieć, Patrycja, że wspominam ten czas tych właśnie upałów. To na razie za nami, chociaż jak spoglądałem na prognozę pogody, to te upały jeszcze powrócą. I był taki moment, kiedy wszyscy w zasadzie uciekali do Centrum Handlowego Galaxy, bo tam było przede wszystkim chłodno. Tam można było spokojnie usiąść, można było się zrelaksować i ja widziałem rzeczywiście na parterze całe rodziny grały w te najpopularniejsze gry.
1: Tak, tak. Całe rodziny mogły uczestniczyć w zabawie. Też przychodziła młodzież, która w te upalne dni po prostu nie miała co ze sobą zrobić, bo było nie do wytrzymania. Grali w Chińczyka, grali w Warcaby, grali w klasy, co nas zaskoczyło, dorośli też, więc myślę, że i ludzie w naszym wieku wspominają mile taką zabawę. Oczywiście też całe rodziny grały w skrable, no i w minigolfa. Mamy też pięknego minigolfa razem z plażą, z piaskiem, więc dzieciaki bawiły się foremkami, troszkę starsze grały w minigolfa, rodzice odpoczywali na leżakach.
0: Jeżeli właśnie nie macie pomysłu, co zrobić z przedpołudniem albo po południu, no to taka strefa chilloutu jest jak znalazł.
1: Jak znalazł, tym bardziej, że 8, 11, 15, 18 dodatkowo na tej strefie jeszcze będziemy mieli DJ-a, który będzie w tempie chillowym przygrywał. Będą zorganizowane konkursy, będą zabawy dla dzieciaków, więc też warto przyjść i spędzić z nami czas.
0: Ciekawie także zapowiada się sierpień.
1: O tak. Już od początku sierpnia, mniej więcej od 4, będziemy mieli wystawę bohaterów komiksowych Marvela. I będzie można zobaczyć Hulka, będzie można zobaczyć Spidermana, który świeżo co będzie miał premierę filmową. Będzie można zobaczyć Wonder Woman czy Iron Mana, więc zapraszamy serdecznie. Na pewno będzie to wyjątkowe.
0: Sporo propozycji czeka na Was w Centrum Handlowym Galaxy. Zresztą te wszystkie najaktualniejsze informacje można śledzić w Waszych socialach, w mediach społecznościowych.
1: I na stronie internetowej również, tam są zawsze aktualne informacje.
0: Serdecznie zapraszamy, a zapraszała Patrycja Rozwarska, szefowa marketingu Centrum Handlowego Galaxy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: naprawdę. W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Dobre brzmienia, oscarowe kino pod chmurką i wielkie świętowanie. Sprawdzamy, co dzieje się w Szczecinie i dokąd warto się wybrać. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny serwis Radia Super FM. Zaczynamy od dzisiejszego wieczoru na Wysokościach, w Cafe 22. Traficie dziś na klimatyczny koncert duetu Cinema Voices Acoustic. Artyści zaprezentują akustyczne aranżacje światowych przebojów z repertuaru takich gwiazd jak Sting czy Michael Jackson. Początek muzycznego wieczoru punktualnie o 20, a wstęp na to wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Jutro z kolei czas na filmowe emocje pod gołym niebem. Plenerowe kino na Leżakach rozstawi się na Placu Batorego. O 21.30 na wielkim ekranie zobaczycie nagrodzonego Oscarami Gladiatora. W następny czwartek organizatorzy zapraszają na boisko przy ulicy Kolonistów, gdzie zostanie wyświetlony brytyjski melodramat Teoria Wszystkiego. Wszystkie seanse w ramach cyklu są darmowe. Mamy też znakomitą propozycję dla tych, którzy cenią sobie bliski kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. W najbliższą sobotę o 18 w sali Anny Jagiellonki zobaczymy legendarną Irenę Jun w spektaklu Pan Tadeusz. Aktorka przekonuje, że dzieło Mickiewicza to genialny, gotowy materiał na gawędę jednego aktora. Z kolei w kolejną sobotę, 11 lipca, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprosi na monodram Moja Droga B w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej i w reżyserii Marka Koterskiego, oparty na kultowych felietonach Krystyny Jandy. Prawdziwym hitem nadchodzących dni będą jednak 81. urodziny polskiego Szczecina. Prezydent Piotr Krzystek zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy, która potrwa od piątku do niedzieli. Szykują się więc intensywne dni, wybierzcie coś dla siebie, zabierzcie znajomych i świętujcie urodziny naszego miasta.
11: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Kiedy jesteśmy nad morzem, a za oknem piękna pogoda, często wybieramy gorącą plażę. No a schładzamy się w Bałtyku, ale są dni, kiedy chcemy pobyć sami, ze swoimi myślami i oddać się przyjemności spa. Jest ze mną Kasia Krzeczkowska, Sandra Spa w Pogorzelicy. Cześć Kasiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: No właśnie powiedz, jak tu już wybierzemy hotel na wyjazd, to czasami mamy chęć się odprężyć. Albo na łonie natury, albo korzystając z masaży. No i o te masaże się ciebie zapytam. Co nam daje Sandra Spa, żebyśmy mogli się tak fajnie odprężyć? Zrelaksować,
3: ogólnie wiesz. W naszej ofercie mamy szeroki wybór masaży, zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych oraz, tak jak już wcześniej wspomniałam, nową, odnowioną strefę saun i łaźni.
2: Tak.
3: A dla osób preferujących aktywny taki tryb życia, no mamy naprawdę też bardzo malownicze dróżki rowerowe, trasy spacerowe. Tak jak już wspomniałam, jesteśmy bardzo blisko morza położeni, także tutaj jest co robić.
2: Jest co robić. A jakie atrakcje przygotowujecie poza sezonem, powiedz?
3: No poza sezonem przede wszystkim organizujemy pobyty tematyczne, pakiety świąteczne i sylwestrowe, wieczory z muzyką na żywo, animacje dla dzieci, różne wydarzenia okolicznościowe oraz specjalne pakiety spa.
2: I te wszystkie informacje znajdziemy na stronie Sandra Spa.
3: Oczywiście.
2: Jaki to adres, pamiętasz?
3: sandraspa.pl.
2: I tam was zapraszam, słuchajcie. Przy kolejnym spotkaniu z Kasią opowiemy o atrakcjach, jakie czekają was w Sandra Spa, ale także o tym, co warto zobaczyć w Pogorzelicy, no i wokół tego malowniczego regionu.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Marzysz o minimalizmie?
4: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: I po reklamie.
7: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
8: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
9: Nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
10: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
11: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
9: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
8: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
12: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
8: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
13: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
14: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
13: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
8: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
15: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
8: Kąpielisko mieści się nad jeziorem klasztornym dużym.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
11: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
10: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
12: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
13: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
14: I po reklamie.
15: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
16: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale

0: się po prostu nie zostawia. Norwek wpakował piłkę do niemal pustej bramki i dał swojej kadrze awans. W kolejnej fazie zameldowali się również Francuzi, którzy pokonali Szwecję 3-0. No tutaj paru zawodników za to spotkanie można by wyróżnić. W tym gronie na pewno znaleźliby się Kylian Mbappé i Michael Olise. Pierwszy z nich dwa razy wpisał się w tym meczu na listę strzelców, do tego jednego gola dołożył Bradley Barcola. A Olise, no to piłkarz technicznie fenomenalny. Przez cały mecz rozdawał świetne podania, zresztą na tym turnieju ma już 5 asyst i nie wygląda na to, żeby jego licznik miał się zatrzymać. Szwedzi, no nie mieli w tym meczu szans. Powiedziałbym, że jest mi przykro, ale za wygranie barażu z kadrą Jana Urbana, no to przepraszam, po prostu nie mogę. Tej nocy mieliśmy również awans kadry gospodarzy, to Meksyk, który 2-0 pokonał Ekwador. El Tri jeszcze przed przerwą mieli dwa gole przewagi po trafieniach Juliana Quiñoneza i Raula Jimeneza. Tej zaliczki już nie stracili. Po stronie Ekwadoru kreować próbował John Yeboah, oddał kilka groźnych uderzeń, ale żadne z nich nie zatrzepotało w bramce. Co jeszcze warto powiedzieć, to sytuacja w końcówce i użycie nowej zasady. Za zasłanianie ust w trakcie rozmowy z innym zawodnikiem, obrońca Ekwadoru, Piero Incapie, został wyrzucony z boiska. Tym sposobem Meksyk gra dalej. W 1/8 finału czeka na zwycięzcę pary Anglia, Demokratyczna Republika Konga.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Dzisiaj możemy odpocząć od upałów, bo w Szczecinie maksymalnie do 23 stopni i sporo chmur, ale padać nie powinno. Na kąpieliskach powiewają białe flagi, najchłodniejsza woda jest w Trzebierze, jedynie 18 stopni, cieplej w Dąbiu, tam 25, Dziewoklisz 27. Nad Bałtykiem w powietrzu maksymalnie do 21 w Międzystrojach i Świnoujściu, 20 w Dziwnowie, ale odczuwalna może być niższa ze względu na słaby wiatr. A na wieżach ratowników w Międzystrojach, Świnoujściu czy Dziwnówku i Łukęcinie biała flaga. Temperatura wody od 19 do 21.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Teraz już wszyscy zgromadzeni, zbici dotychczas w jedną masę, zaczęli wznosić okrzyki. Johannes gestem poprosił o ciszę. A teraz słuchajcie mnie uważnie. Czas, w którym żyjemy, nie jest czasem otwartości. Głosimy wolność ducha i dlatego będziemy ścigani przez tych, którzy żyją z jego zniewolenia. Nazywają nas bluźniercami, buntownikami, apostatami. Chcą nas dorwać. Ale to nie my zdradziliśmy Chrystusa, to oni! Wskazał palcem główne wejście świątyni. Nasze imiona nie mogą być znane. Nasze słowa nie mogą być głośne. Ale nasza prawda musi przetrwać. Dziś tworzymy księgę, nieobjawioną, lecz świadczącą. Każdy jej rozdział będzie głosił prawdę, którą Kościół chce pogrzebać. O złocie odpustów, zakłamaniu celibatu, przemilczanych zbrodniach, relikwiach, które służą tylko napełnianiu kas. Nie zostanie ona spisana na jednym pergaminie. Nie będzie przechowywana w jednym miejscu. Rozdzielimy ją i ukryjemy, tak jak nas nie będzie jej widać. Każdy fragment zostanie powierzony miejscom, które wciąż pozostają święte, nie przez konsekrację, lecz przez obecność naszych braci. Nie pytajcie mnie o nie. Szukajcie wzoru na niebie. Zaufajcie nauce. To, co widzialne, łatwo zniszczyć. To, co ukryte, przetrwa wieki. Ronge zamilkł. Jego pierś falowała w uniesieniu. Przełknął ślinę i spojrzał na swojego współpracownika. Zalinger podszedł do niego. W dłoni trzymał krzyż wykonany z repusowanej blachy miedzianej. Ten krzyż, bracia, wykonany przez kowala z miejscowości moich narodzin, będzie swoistą kapsułą czasu. Podniósł z ołtarza przewiązane sznurkiem papiery, złożył je i umieścił w niewielkiej skrzynce. Ten tekst w niej zaczeka, aż księga będzie dokończona i przyjdzie czas ukazania jej światu. Oświadczył, po czym zwrócił się do Friedricha. Zamocuj krzyż znów na wieży. Niech góruje nad miastem. Niech będzie jak głos, którego na razie nikt nie słyszy. Skierował się do wyznawców. Nadejdzie dzień, gdy nas już nie będzie, w którym księga przemówi. I wtedy żadna tiara, żaden tron, żaden mur nie zatrzymają prawdy. Niech Bóg, nie Rzym, będzie naszym światłem. Niech lew, nie baranek, prowadzi nas przez noc. Amen. Amen. Odpowiedziało mu echem wiele głosów.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Najwięcej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
2: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
3: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
4: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
3: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
4: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
3: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
5: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
2: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
6: Anna Rybka. Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
7: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
2: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzy, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
1: Super FM na lato.
8: Super FM na lato.

0: dust, all that I adore. Na program zaprasza sponsor, szczecińska firma Sanprobi, producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj zaczynamy nowy miesiąc. Warto przypomnieć, że lipiec swoją nazwę wywodzi od lip, które zwykle w tym właśnie miesiącu kwitły. W tym roku czas wegetacji roślin jest przesunięty o kilka tygodni, bo słodki zapach kwiatów lipy czuć było już przed połową czerwca. Jakie nawiązania do lip znajdziemy w naszym mieście? Po pierwsze, na Gocławiu, w pobliżu pętli tramwaju numer 6, mamy ulicę Lipową. Po drugie, mamy też Aleję Lipową. Czy się nie mylą? Nie, bo na Aleję Lipową nikt nie wysyła listów ani paczek, bo to aleja na szczecińskim cmentarzu centralnym. Ciągnie się w poprzek nekropolii od ulicy Ku Słońcu prawie do ulicy Mieszka I. Co ciekawe, szereg lip krymskich zasadzono też w innej części cmentarza, przy nienazwanej alei na tyłach kaplicy głównej. Po trzecie, lipy rosną też na górnym tarasie wałów Chrobrego. Dają cień spacerującym i odpoczywającym tam na ławeczkach. Po czwarte, oryginalną kolekcję lip znajdziecie też wzdłuż ciągu pieszego przy placu Adamowicza. Te lipy na przełomie zimy i wiosny przycinane są w tak zwane kandelabry, a ich ramiona przypominają efektowne świeczniki. Oczywiście różne odmiany lip, nie tylko lipy drobnolistne i szerokolistne, znajdziemy też w szczecińskich parkach. W Parku Żeromskiego oprócz szerokolistnej lipy spotkacie też lipę długoogonkową. W Parku Kasprowicza rosną lipy srebrzyste, lipy holenderskie, lipa krymska. Najsłynniejsza lipa w okolicy stoi obok budynku nadleśnictwa Kliniska i ma nawet swoje imię. Lipa Anna została tak nazwana na cześć Anny Jagiellonki, polskiej królewny, która została żoną pomorskiego władcy z dynastii Gryfitów, księcia Bogusława X. Podobno, gdy orszak księżniczki zbliżał się do Szczecina, książę wyjechał jej na spotkanie, a powitanie pary było tak namiętne, że połamali konary lipy. Większość innych języków europejskich wywodzi nazwę tego miesiąca od imienia Juliusza Cezara. Pamiętajcie, że źródłem naszego lipca są słodko pachnące drzewa, które zapewne codziennie mijacie.
1: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi, producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: I po reklamie.
11: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
14: Co w wakacje mogą porobić najmłodsi szczecinianie? Zosia Lichota, zapraszam. Jeśli wasze pociechy lubią widowiskowe rzeczy, to przy ulicy 1 Maja zaparkował cyrk na wodzie Imperial Show. Już o 17.30 ruszą z pierwszym pokazem, a w programie zaplanowano m.in. akrobacje, pokazy z ogniem i spore ilości wody połączonej z efektami świetlnymi. Co ważne, to nowoczesne show bez udziału zwierząt, za to z masą humoru i bajkowymi postaciami dla najmłodszych. Bilety na to wydarzenie znajdziecie na stronie biletyna.pl. A jeżeli zamiast siedzenia w namiocie wolicie ruch na świeżym powietrzu, to o 16 warto wpaść na plac Batorego, tuż pod Czerwony Ratusz, gdzie Stowarzyszenie Polites kontynuuje akcję Wskakuj w wolontariat. Szykują się otwarte gry, animacje i zabawy międzykulturowe, które poprowadzą wolontariusze z różnych zakątków świata. Wstęp na to spotkanie jest całkowicie wolny, więc można po prostu przyjść i dołączyć do wspólnej zabawy. A co Szczecin przygotował dla nieco starszych? O tym już o 15.30.
13: Wakacje w Mieście z radiem

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz jesteśmy na ulicy Przestrzennej w Miejskiej Marynie Centrum Żeglarskie. Już pomachaliśmy na pożegnanie jachtowi Zryw. Zryw, czyli kolejny reprezentant Szczecina na trasie Regat Wielkich Żeglowców The Tall Ships Races. Od wielu lat ten temat się pojawia, że reprezentanci miasta, większe, mniejsze jednostki, żaglowce wyruszają właśnie po to, żeby reprezentować nasze miasto. Zresztą to także kwestia związana z paradami załóg w portach. Znamy to doskonale z finałów w Szczecinie i wielokrotnie reprezentacja naszego miasta młoda, ta młodzieżowa, żeglarska, świetnie się w tych paradach prezentowała. Na Zrywie młoda załoga gotowa do akcji, o czym najlepiej opowiadał z zebranym dziennikarzom tutaj jeszcze przed wypłynięciem naturalnie kapitan jednostki Jędrzej Owczarski.
2: Teraz ruszamy i planowo chciałbym dopłynąć w pierwszej kolejności do Helsingoru, następnie do Skagen, Flekkefjord, Jorpeland i Stavanger. Tam będzie zmiana załogi i druga załoga bierze udział w wyścigach The Tall Ships Racers. Płynie w kierunku Alborgu. No i następnie wracamy do Szczecina. Co po drodze? Jeszcze nie wiem, bo to zależy od pogody.
1: Jaka będzie ta codzienność na Zrywie? Dużo masz żółtodziobów w załodze, czy już raczej wilki morskie?
2: Dwie osoby bez patentów żeglarskich, reszta doświadczona, więc myślę, że tutaj sobie spokojnie damy radę. Każda wachta składa się z osób i doświadczonych, i niedoświadczonych, ale tutaj większość ludzi się zna, już pływała ze sobą w różnych rejsach, więc nie przewiduję jakichś problemów.
1: Jeżeli chodzi o wynik sportowy, w coś celujecie?
2: Każda klasa po prostu jest inna. Te klasy A, no to już są te największe żaglowce, więc o to nie chodzi o lepszą, o gorszą klasę, tylko po prostu o zebranie jednostki danych kategorii, można powiedzieć, w grupę. Jeżeli chodzi o wyniki sportowe, no to oczywiście damy z siebie wszystko i będziemy się starać uzyskać jak najlepszy wynik. Trzeba pamiętać, że na regatach każdy się stara o jak najlepszy wynik, więc co wyjdzie finalnie, zobaczymy.
3: Mateusz, załogant, Pawłowski, Mateusz.
1: Jakim jachtem jest Zryw?
3: Fajnym, szybkim i z duszą. Jedynym w swoim rodzaju. Ma swoje humory, ale jak się o niego dba i się go pozna, to jest bardzo przyjemne do pływania.
1: Oni teraz płyną na Morze Północne. Z tego, co słyszymy, są dobre informacje dotyczące Naru Szczecina po pierwszym wyścigu, bo tam się oczywiście cały czas dzieją te Tall Shipy. Wiadomo, no, wspominałem o tych paradach w portach, to jak się prezentują, ale ten aspekt sportowy, jak słyszeliście, również gdzieś tam z tyłu głowy jest. Oczywiście też będziemy relacjonować to, co się dzieje, jakieś doniesienia z pokładów naszych jednostek. Prosto z Mariny Centrum Żeglarskiego. Relacja, Andrzejku, to jest bardzo serdecznie. Dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
2: I po reklamie.
3: Jest 13. Wiadomości Super FM.
4: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2. Po wakacjach ruszy jej rozbudowa.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
5: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
4: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
6: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
7: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek.
6: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
7: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
6: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelnym. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
8: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi czy z gminami podobnej wielkości.
6: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
4: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
9: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
4: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
10: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
4: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w wakacyjnym programie filmowym polecenie filmu z szeroko rozumianej przestrzeni małoekranowej. Warto czasami zajrzeć do tych bibliotek, tym bardziej gdy pojawiają się tam jakieś fajne filmowe perełki. Takim filmem, który niedawno pojawił się na jednej z platform, jest Sprawiedliwość owiec. Na pierwszy rzut oka trudno jest się przekonać do tej filmowej koncepcji, ale gdy już się w nią wejdzie, wtedy przed widzami otworzy się bardzo zgrabny i fajny film dla całej rodziny, który jest oryginalną mieszanką kina kryminalnego i familijnego. Największą miłością George'a w tej roli, urokliwy jak zawsze Hugh Jackman, jest opieka nad stadem owiec. Codziennie przed snem czyta im ekscytujące powieści kryminalne. Chociaż uważa, że owce nic z tego nie rozumieją, one tak naprawdę zapamiętują każde słowo, co okazuje się niezwykle przydatne, gdy na farmie wybucha chaos związany z morderstwem. I tutaj się zatrzymam z opisem, bo przed Państwem kilka niespodzianek. Za scenariusz filmu odpowiada Craig Mazin, który ma na swoim koncie pracę do seriali The Last of Us i Czarnobyl. Twórca ten wie, jak budować historię. W jednej z recenzji przeczytać można bardzo trafną ocenę filmu Sprawiedliwość owiec. Nie spodziewałam się, że film z animowanymi komputerowo owcami będzie w stanie opowiedzieć coś prostego, ale zarazem ważnego o stracie i wspólnocie, a jednak Sprawiedliwość owiec pod kolorowym i absurdalnym kostiumem kryje opowieść o radzeniu sobie ze stratą, o wspólnocie, o wykluczeniu. A że przeprowadzają nas przez to animowane komputerowo przedstawicielki rodziny Wołowatych, to może sprawić, że film stanie się dla całej rodziny punktem wyjścia do rozmowy na różne poważne tematy. Sprawiedliwość owiec to film nieskomplikowany. Być może twórcy marzyli o stworzeniu ponadczasowego hitu na miarę Babe, Świnki z klasą, ale wyszło coś w rodzaju kolejnego Na noże. To też dobrze. Jeśli więc chcecie Państwo miło spędzić czas na prostym i wzruszającym filmie, to Sprawiedliwość owiec daje taką możliwość. Poszukajcie w swoich telewizorach.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mają z dekoracyjny winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenti.

0: tańczący muzykę elektroniczną na żywo. Mamy też absolutny hit i turystyczną perełkę tego lata, która startuje już w ten weekend. Jeśli chcecie uciec od miejskiego zgiełku, szykujcie się na niesamowite rejsy tramwajem wodnym ze Szczecina do niemieckiego Garz przez Meszerin. To wyjątkowa podróż przez Dolinę Dolnej Odry, czyli dziki, wodny labirynt pełen żurawi i bielików. Dzięki specjalnej aplikacji telefon zamieni się w waszego prywatnego przewodnika. Po drodze czeka was wieża widokowa, lecący żuraw w Meszerin i ponad dwugodzinny postój na spacer i lunch w Garz. Statki ruszają w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca, punktualnie o 10 z Wałów Chrobrego. Na koniec coś widowiskowego. Do miasta zawitał cyrk na wodzie. Wielki namiot znajdziecie przy ulicy 1 Maja. Zapomnijcie jednak o tradycyjnym cyrku. To jest nowoczesne, multimedialne widowisko pełne tańczących fontan, ognia, muzyki i zapierających dech w piersiach akrobacji w wykonaniu artystów z najwyższej półki. Niezależnie od tego, czy wybierzecie relaks na trawie przy Teatrze Letnim, wodną podróż do Garz czy akrobację pod namiotem cyrkowym, spędźcie ten nadchodzący czas z dobrą letnią energią. Dobrego dnia.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM na lato.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Jak odpoczywają gwiazdy na lato? O to zapytam dzisiaj Mateusza Mijala, który jest moim gościem. Cześć Mateusz, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzień dobry, cześć kochani.
2: Trudno tak. Być offline dzisiaj? Nawet na wakacjach?
3: No, trudno być offline i to jest bardzo ciężkie, bo rzeczywiście tej pracy jest sporo, no i generalnie jak musisz odebrać maile, musisz odebrać telefony, cały czas gdzieś tam być w gotowości, to rzeczywiście to jest ciężkie w dzisiejszych czasach i myślę, że każdy z nas to gdzieś tam teraz ma. Natomiast no, myślę, że wszystko można sobie poukładać. Jeżeli się chce, to wszystko sobie można poukładać.
2: Wszystko do ogarnięcia.
3: I do ogarnięcia, także może być czas i na pracę, i może być czas i na sport, na jakąś siłownię, jakiś rower. Więc czy na jakiś nawet zwykły po prostu spacer, czy spotkanie ze znajomymi, bo to też jest bardzo ważne.
2: A co najlepiej pozwala ci naładować baterię? Tak na przykład masz intensywny koncert, intensywnie grasz, albo masz nagrania jakieś. Co ci najbardziej pozwala naładować baterię?
3: Wiesz co, ja po takim weekendzie powiedzmy, no nawet chociażby teraz, bo mam taki weekend już praktycznie od dzisiaj, taką czterodniówkę tak naprawdę i w tej trasie będę 4 dni i zrobimy po prostu 1000 kilometrów de facto, więc taki poniedziałek później jak wracam po takim weekendzie, to taki poniedziałek to staram się mieć powiedzmy trochę dla siebie i właśnie idę gdzieś powiedzmy pobiegać, wieczorkiem może jak jest pogoda to jakiś rower, po prostu takie zwykłe spędzenie czasu, żeby się trochę ta głowa odpoczęła, bo mimo wszystko no jest to intensywny czas. Ktoś może pomyśleć, że my artyści mamy naprawdę łatwo. To też nie jest takie proste, bo rzeczywiście tych kilometrów się robi sporo. W tym samochodzie spędza się grom czasu. I kiedyś Zbyszek Wodecki nawet powiedział, że artysta to jest zawodowy kierowca z godzinnym programem artystycznym. Także,
2: no to się sprawdza, nie?
3: Tak, to zapamiętałem bardzo i no wiadomo, scena to jest to, co kocham. Ten koncert trwa godzinę, półtorej, prawda? I te spotkania z publicznością to nakręca najbardziej. No a jak się robi to, co się kocha, no to ta praca nie męczy. Chociaż tak jak mówię, no jest to męczące momentami te kilometry, te nerwy, czasami stres, żeby, nie wiem, grać się czasami 2 koncerty dziennie, żeby zdążyć z jednego na drugi, żeby organizator był zadowolony tak samo, bo powiedzmy umawiamy się na jakąś godzinę, no ja też staram się, żeby się nie spóźniać na te koncerty, żeby to wszystko było dograne, no jest ta cała logistyka, no jest co robić, no przy powiedzmy takiej sporej dosyć ilości koncertów, które ja gdzieś tam rok do roku gram, to naprawdę, no zajmuje to sporo czasu, żeby to wszystko poukładać. No to jest jak prowadzenie po prostu no firmy, tak? która po prostu funkcjonuje i działa i trzeba tego pilnować, no, żeby to po prostu też szło do przodu.
2: To jest intensywny czas. Gdybyś miał zaplanować taki idealny dzień urlopu, jak już by ci się udało na ten urlop wyjechać, tak od rana do wieczora, gdybyś miał sobie zaplanować taki dzień urlopu, to jak by ten dzień wyglądał?
3: No, to pierwsze, co przychodzi, to leżing, smażing, nie? Takie coś na początek, no.
2: Lemoniada, tak, okulary. Jest.
3: Obok piękna dziewczyna i można leżeć, tak. Także słuchaj, no, generalnie ja bardzo lubię słoneczko. Jak już gdzieś wyjeżdżam do ciepełka, czy gdzieś nawet w Polsce, żeby sobie trochę odpocząć, no to lubię po prostu rano pobiegać. Później jakieś dobre śniadanko, no i pewnie bym sobie poleżał na słoneczku, napił się jakiegoś dobrego soczku gazowanego i później jakaś kolacyjka ze znajomymi, z przyjaciółmi i to jest taki odpoczynek, gdzie ta głowa odpoczywa, jest taki total reset i ja w ten sposób lubię odpoczywać.
2: No i takiego odpoczynku życzę każdemu podczas tych wakacji 2026. Mateusz Mijal dokładnie tak samo. A już w kolejnym spotkaniu porozmawiamy o letnich inspiracjach. O jakich tu inspiracjach mowa? Zostańcie razem z nami. Mateusz, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję pięknie, cześć.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: I po reklamie.
0: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom.
3: Super FM. Wiadomości.
8: Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
9: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
10: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
11: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
12: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
10: Mam końcówkę akurat, z bieg okoliczności.
11: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
13: Zatankować do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Ja trzeba je tak tankować.
11: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
13: Myślę, że tak. 40 groszy.
10: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
8: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna e-rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
14: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
8: Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
15: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
8: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: No i zaczął nam się lipiec, zaczął nam się okres wakacyjny, letni, a co za tym idzie, wyruszamy na szlak. A dzisiaj szlak wyjątkowy w północnej Europie. A wyjątkowość tego szlaku wynika z faktu, że prowadzi przez odludne tereny, jedne z najdzikszych w Europie. I być może nadal byłyby zupełnie niedostępne, gdyby nie grupa zapaleńców, którzy na początku XX wieku wytyczyli tutaj szlak turystyczny, nazywany później królewskim, Kungsleden. Jesteśmy w szwedzkiej Laponii, w miejscu, gdzie nawet dwutygodniowy trekking może odbyć się bez ani jednego kontaktu z cywilizacją, a nawet z żadnym innym wędrowcem. Szlak nazywany jest często furtką do Laponii. No, kto bowiem przejdzie go, nabierając odporności na niewygody i uciążliwości zupełnie dzikiego wędrowania, no jest gotów poznać rozległe tereny odizolowanej, ale jakże pięknej krainy Samów. Najlepiej zacząć na spokojnie, od najbardziej podstawowej wersji szlaku o długości 110 km. To 5 dni marszu przez najpiękniejsze góry północnej Skandynawii. Mówiąc na spokojnie, nie mam oczywiście na myśli taryf ulgowej. No, to jest wymagająca jednak przestrzeń, ale przecież taka jest także daleka północ. Trasa biegnie przez tereny bagienne, brzozowe zagajniki, torfowiska, by po jakimś czasie zmienić diametralnie swój charakter. Pojawiają się góry, ogromne połacie śniegu, nawet latem. No i towarzystwo Kebnekaise, najwyższego szczytu Szwecji. Co jakiś czas, najczęściej w odległości dnia drogi, pojawiają się drewniane hyty. Ni to schronisko, ni to schron. W każdym razie doskonałe miejsce do przenocowania czy skrycia się przed nieoczekiwaną zmianą pogody. Są oczywiście też schroniska takie prawdziwe, gdzie zostajemy obsłużeni, napijemy się ciepłej kawy, jak chociażby to na przełęcze Ciakta, najwyższym punkcie na szlaku królewskim. Podczas wędrówki trudno oprzeć się wrażeniu, że człowiek jest tutaj jedynie gościem. W dolinach pasą się renifery, należące do rdzennych oczywiście mieszkańców północy, czyli do Samu. Od wieków przemierzają oni te same tereny, podążając ze stadami zwierząt. Wiele nazw geograficznych spotykanych na szlaku pochodzi właśnie z języków lapońskich, przypominając, że historia tych ziem jest znacznie starsza niż granice współczesnych państw. Tuż przed absolutnie wspaniałym Parkiem Narodowym Abisko, jednym z pierwszych założonych parków narodowych w Europie, mijamy Hieron, świętą górę Samów. Jej nazwa w samskim języku oznacza pardwę, ptaka, który dość powszednie występuje tutaj w tych okolicznych pustkowiach. Ale największą atrakcją Kungsleden nie są ani góry, ani zorze, ani rekordowe odległości. Jest nią po prostu cisza. Taka prawdziwa, niemal zapomniana. Cisza, w której słychać wiatr przesuwający się po tundrze, plusk górskiego strumienia, nawet własne myśli. Wędrówkę warto zakończyć na stacji kolejowej Abisko, no i stąd dalekobieżny pociąg zabierze nas do Sztokholmu lub Narwiku w Norwegii lub po prostu do domu. I wtedy zacznie się czas ponownego planowania wyjścia na Szlak Królewski albo inne szlaki północnej Skandynawii, do czego ogromnie zachęcam. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Kiedy jesteśmy nad morzem, a za oknem piękna pogoda, często wybieramy gorącą plażę. No a schładzamy się w Bałtyku, ale są dni, kiedy chcemy pobyć sami, ze swoimi myślami i oddać się przyjemności spa. Jest ze mną Kasia Krzeczkowska, Sandra Spa w Pogorzelicy. Cześć Kasiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: No właśnie, powiedz, jak tu już wybierzemy hotel na wyjazd, to czasami mamy chęć się odprężyć. Albo na łonie natury, albo korzystając z masaży. No i o te masaże się ciebie zapytam. Co nam daje Sandra Spa, żebyśmy mogli się tak fajnie odprężyć? Zrelaksować.
3: Ogólnie wiesz. W naszej ofercie mamy szeroki wybór masaży, zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych oraz, tak jak już wcześniej wspomniałam, nową, odnowioną strefę saun i łaźni.
2: Tak.
3: A dla osób preferujących aktywny taki tryb życia, no mamy naprawdę też bardzo malownicze dróżki rowerowe, trasy spacerowe. Tak jak już wspomniałam, jesteśmy bardzo blisko morza położeni, także tutaj jest co robić.
2: Jest co robić. A jakie atrakcje przygotowujecie poza sezonem, powiedz?
3: No poza sezonem przede wszystkim organizujemy pobyty tematyczne, pakiety świąteczne i sylwestrowe, wieczory z muzyką na żywo, animacje dla dzieci, różne wydarzenia okolicznościowe oraz specjalne pakiety spa.
2: I te wszystkie informacje znajdziemy na stronie Sandra Spa.
3: Oczywiście.
2: Jaki to adres, pamiętasz?
3: sandraspa.pl.
2: I tam was zapraszam, słuchajcie. Przy kolejnym spotkaniu z Kasią opowiemy o atrakcjach, jakie czekają was w Sandra Spa, ale także o tym, co warto zobaczyć w Pogorzelicy, no i wokół tego malowniczego regionu.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
4: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
5: Reklama.
6: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
7: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: I po reklamie.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Znajdujemy się na Łasztowni, tuż przed dawnym budynkiem Cielętnika. Tutaj dosłownie kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa zapowiadająca kolejną edycję wakacyjnego Miasta Kobiet, które po raz pierwszy w swojej historii zawita do Szczecina, bo dotychczas gościło głównie w Świnoujściu. Wydarzenie odbędzie się od 17 do 19 lipca. Przed chwilą organizatorzy zapowiadali, co będzie się działo w trakcie wydarzenia. Obecna na konferencji była też Anna Szatkowska, zastępca prezydenta miasta.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet to formuła, której przedstawiać chyba nie trzeba. Natomiast tym bardziej cieszy, że zagościła w tym roku do Szczecina. Od lat skutecznie buduje przestrzeń do wymiany poglądów, do dialogu, do współpracy i w świetny sposób skupia tą kobiecą energię, którą udaje się zgromadzić. Tym bardziej cieszy, bo Szczecin od lat buduje potencjał miasta jako miasta otwartego na współpracę.
1: Program wydarzenia bardziej szczegółowo przedstawiła Barbara Gruszka, dyrektor festiwalu.
3: 7 edycji już się odbyło, przenosimy się do Szczecina, rozwijamy festiwal, przychodzimy tak zwaną miejską metamorfozę, przychodzimy naprawdę do fajnej przestrzeni, będziemy na Łasztowni, będziemy w Starej Rzeźni, będziemy w Bałtyckim Porcie Kultury, także przestrzeń jest naprawdę duża. Robimy to jeszcze większe, jeszcze bardziej dostępne i jeszcze bardziej atrakcyjne wydarzenia. Idea festiwalu jest taka, że to nie jest tylko wydarzenie, które ma być rozrywką. Ono ma łączyć spotkania, inspiracje, edukacje i rozmowy.
1: Na pewno podczas wakacyjnego Miasta Kobiet będzie się działo, przyjeżdżają też gwiazdy. Jak zajrzymy do zakładki Harmonogram na stronie festiwalu, no to tam chociażby Piotr Gąsowski, Hanna Szeszyńska, Robert Rozmus, Marzena Rogalska, czy na pewno dobrze znana z anteny Radia Super FM Ania Karwan. Wakacyjne Miasto Kobiet 17-19 lipca i jeszcze na pewno będziemy Wam o tym przypominać. Ze szczecińskiej Łasztowni dla Radia Super FM Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
8: Jak tak? To Allegro.
9: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Jest 15. Wiadomości Super FM.
16: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewior.
17: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
16: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolic Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że namuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i wad wrodzonych serca klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
18: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
19: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
18: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
19: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania. W drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10%. Wartości.
18: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub m-obywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
16: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach za chwilę, 20 minut po 15, czyli w Radiu Super FM, czas na wiadomości dla kierowców. Na początek dobre wieści. Chyba w końcu nauczyliśmy się jako mieszkańcy Szczecina, że na Estakadzie Pomorskiej w kierunku centrum miasta jest zwężenie. Tam teraz bardzo niewielka kolejka, na pewno znacznie mniejsza niż było to widać w ostatnich dniach. Nie zmienia się za to sytuacja na moście Długim Energetyków. Tutaj korek jak zwykle jest. A i na Nabrzeżu Wileckim w obie strony będziecie musieli postać chwilę dłużej. Nieco większy ruch teraz na Wyszyńskiego przed wjazdem na Bramę Portową i dalej jadąc w Krzywoustego też trzeba zwolnić. Zderzak w zderzak jedziemy także na Pałuki, to na dojeździe do Placu Zgody, Plac Szarych Szeregów. Do przejezdnych również teraz nie należy, mam tu na myśli nitki wjazdowe, czyli Aleje Piastów i Wojska Polskiego. Nieco dłużej jechać będziecie również przez Wielkopolską, tam w obu kierunkach częściej używamy hamulca, podobnie na Niedziałkowskiego i Monte Cassino. Zaglądam jeszcze na Rondo Giedroycia, tutaj ruch wzmożony, problemy z wjazdem będziecie mieli na Wyzwolenia, Stasica i Piotra Skargi, czyli z tych ulic, którymi można wjechać, tak naprawdę tylko Kołontaja pozostaje w tej chwili przejezdna.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
5: Klinika TFP Vitro Life w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkód. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
7: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
9: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
10: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: I po reklamie.
2: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
14: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
15: Bez względu na to, po której stronie Odry akurat dziś jesteście, w Szczecinie znajdziecie coś dla siebie. Zosia Lichota, zapraszam. Zaczynamy od Lewobrzeża, gdzie zamiast miejskiego zgiełku możecie wybrać totalny relaks. O 18 ruszają sąsiedzkie kąpiele leśne z Przyrodowi, czyli coś więcej niż zwykły spacer. Organizatorem wydarzenia jest Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn, która tym samym rozpocznie cykl sąsiedzkich spotkań międzypokoleniowych. Zbiórka pod szkołą przy ulicy Wojciechowskiego. Udział jest darmowy, więc wystarczą wygodne buty i coś do picia. Jeśli jednak mieszkacie na Prawobrzeżu i wolicie filmowy wieczór po swojej stronie rzeki, to o 17.30 zajrzyjcie do Domu Kultury Krzemień w Podjuchach. To właśnie tam odbędzie się pokaz filmu Ścieżki Życia, nagradzanego klimatycznego dramatu, a sam seans poprzedzi krótka prelekcja filmoznawcy Krzysztofa Spura. Wejściówki kosztują 16 zł i są do kupienia na stronie kiket.com. Wybierzcie swój brzeg Odry i dobrze spędźcie ten wieczór, a kolejne wakacyjne informacje ze Szczecina już jutro o 9.30.
14: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
16: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
18: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Sunrise Avenue z utworem Fairy Tale Gone Bad przed chwilą w Radiu Super FM. Nazwa tego zespołu w dosłownym tłumaczeniu oznacza Aleje Wschodu Słońca, ale w naszym szczecińskim wydaniu chyba możemy powiedzieć o ulicy Ku Słońcu, na pograniczu Gumienic i Świerczewa, od której zaczynamy kolejny raport dla kierowców. Tutaj zawsze problematyczny jest dojazd do ronda Gierosa, nie inaczej jest tym razem. Stoimy po obu jego stronach. Długa kolejka także na Europejskiej Dworskiej, na Derdowskiego za to na razie bez problemów. Więcej czasu zabiera nam także skrzyżowanie Okulickiego z Wrocławską i Spiską, ale je da się w miarę łatwo ominąć, uciekając w Tarnobrzeską, Kingi albo Wileńską. To już zależnie od tego, w którą stronę jedziecie. Chwilę dłużej postoicie także jadąc od Ostoi, przed wjazdem na Okulickiego jest niewielka kolejka. Wielu zmotoryzowanych, teraz także na Mierzynie, tam zawsze o ból głowy przyprawia skrzyżowanie Weleckiej z Topolową. Jeżeli jedziecie do Szczecina, no to niestety, musicie uzbroić się w cierpliwość. Wspomnijmy jeszcze o skrzyżowaniu Łukasińskiego i Taczaka, tutaj względny spokój. 91 24 55 to nasz pomarańczowy numer telefonu. On czeka na wasze wieści ze szczecińskich dróg. Następne wiadomości dla kierowców w Radiu Super FM już po godzinie 16, a teraz na 97,5 Lady Gaga.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
3: Klinika TFP Vitro Life w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
4: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna?
7: Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
6: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
7: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
9: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
1: I po reklamie.
2: Jest 16. Wiadomości Super FM.
10: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto, Festiwal Open Air.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
11: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
10: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormus i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
12: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
10: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
13: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
10: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Cały czas monitorujemy dla Was sytuację na szczecińskich drogach. Teraz zerkamy bardziej na prawą stronę miasta. Tutaj dość spora kolejka na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. Tam na pewno stracicie kilka minut. Podobnie sprawy mają się na ulicy Pomorskiej. Tutaj w obu kierunkach trzeba nieco częściej używać hamulca. Tak samo na Emilii Gierczak. Goleniowska na razie przejezdna. Chwilę dłużej postać trzeba na skrzyżowaniu Gryfińskiej i Struga. Tutaj stoimy z każdej strony. Krótka kolejka także na Walecznych i Batalionów Chłopskich. Oczywiście przed wjazdem na Rondołanów Podolskich. Leszczynową poruszamy się bez problemów. Zwolnić trzeba także na Granitowej, tam sam dojazd do Floriana Krygiera pokonujemy wolniejszym tempem, płynnie jedziemy za to w obie strony ulicą Radosną. Przejeżdżając na lewy brzeg Odry, zderzak w zderzak jedziemy już na dojeździe do Ronda Hakena, chociaż nie wiem, czy jedziemy, to jest tutaj odpowiednie słowo, na Krygiera, toczymy się, może bardziej, już od skrętu w Ustowską. Przed Hakena dłuższe kolejki także na południowej obwodnicy Przecławia, Cukrową też poruszamy się wolniej, tak samo jest na drodze do Rajkowa.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Przypominam, cały czas możecie do nas dzwonić. A już teraz Whitney Houston w Radiu Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z tarciński salami snack. Ciao!
7: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
8: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
9: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
11: Czas na kolejny dzień, a właściwie noc, z 1/16 finału na Mistrzostwach Świata 2026. Czekają nas trzy spotkania. Na pierwszy ogień starcie Anglia, Demokratyczna Republika Konga, rozgrywane w Atlancie na Mercedes-Benz Stadium. Synowie Albionu wygrali grupę L dzięki zwycięstwu 2-0 nad Panamą w trzeciej kolejce. W meczach o stawkę pod wodzą Tomasa Tuchela Anglia prezentuje się całkiem nieźle, wygrywając 10 z 11 ostatnich spotkań, choć jedyny wyjątek miał miejsce właśnie przeciwko rywalowi z Afryki, czyli Ganie w fazie grupowej. Demokratyczna Republika Konga natomiast już na pewno zapisze się w historii. Trzeba podkreślić, że remis z Portugalią na otwarcie fazy grupowej pokazał, że ta ekipa potrafi być wymagającym rywalem nawet dla czołowych europejskich drużyn. O 22:00 dziś starcie Belgia-Senegal, czyli mecz bez wyraźnego faworyta, choć jeszcze kilka lat temu wszyscy powiedzieliby, że czerwone diabły Senegalczyków rozniosą w pył. Tak jednak nie jest. Belgowie w fazie grupowej zawodzili, na koniec wysoko pokonali Nową Zelandię. Mimo kiepskiego startu Belgia przystępuje do tego meczu z drugą najdłuższą serią bez porażki w historii, 16 meczów, z czego 2 mecze rozegrali przeciwko afrykańskim rywalom. Senegal, podobnie jak ich dzisiejszy rywal, też nie wygrał 2 pierwszych spotkań w grupie, ale w ostatniej kolejce rozbił Irak i awansował z 3 miejsca jako jedyna drużyna mająca 3 punkty na koncie. Na koniec nocy mecz gospodarzy kadry USA z Bośnią i Hercegowiną. Amerykanie w ostatnich 8 meczach fazy pucharowej na mundialach 7 razy przegrywali. Dziś liczą na przełamanie tej fatalnej serii. Bośniacy natomiast do fazy pucharowej awansowali z 3 pozycji. Co warto dodać, żadna inna reprezentacja nie rozegrała więcej meczów na mundialach bez choćby jednego czystego kąta niż właśnie Bośnia. Spodziewałbym się, że to gospodarze mogą w tym meczu częściej trafiać do siatki.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
9: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 16:39, przed chwilą na antenie Radia Super FM Dawid Kwiatkowski. On na pewno umilił Wam jazdę, a my po raz ostatni w środę zaglądamy na szczecińskie ulice, bo to czas na najnowszy raport. Wzmożony ruch teraz na Rondzie Uniwersyteckim, tutaj Krakowska, Cukrowa i Południowa wypchane po brzegi. Na pewno zmarnujecie tam trochę czasu. Na Mieszka Pierwszego też samochodów dość sporo, to odczujecie na skrzyżowaniu z Milczańską, ale także przed Placem Środzkiego. Zderzak w zderzak jedziemy teraz na przecięciu ku Słońcu z Bohaterów Warszawy, jadąc w kierunku skrzyżowania z 26 kwietnia. Nieco więcej czasu spędzicie także przed rondem Siwka. Na Placu Kościuszki jedziemy bez problemów, w stronę Prawobrzeża płynnie przejedziecie także przez Bramę Portową. Gorzej, jeżeli jedziecie w drugim kierunku, no to tutaj przed wjazdem w Krzywoustego trochę sobie postoicie. Korek także na Alei Niepodległości, Wyszyńskiego też nie należy teraz do przejezdnych. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólną popołudniową jazdę i już zapraszam na jutro. Pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca z samego rana.

0: Wakacje w mieście?
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
9: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
8: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
11: I po reklamie.
12: Tak gra?

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 groszy. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
4: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
5: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
4: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
6: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
4: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
3: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd trzy spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
7: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
3: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się siódmym co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
8: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy dwa razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
3: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
2: Wakacyjne hity Super FM.
9: J-Lo!

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
1: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
5: Zaglądamy w kalendarz na najbliższe dni i sprawdzamy, gdzie po prostu trzeba być w Szczecinie. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Do miasta zawitał cyrk na wodzie. Wielki namiot znajdziecie przy ulicy 1 Maja. Zapomnijcie jednak o tradycyjnym cyrku. To jest nowoczesne, multimedialne widowisko, pełne tańczących fontan, ognia, muzyki i zapierających dech w piersiach akrobacji w wykonaniu artystów z najwyższej półki. W Cafe 22 traficie dziś na klimatyczny koncert duetu Cinema Voices Acoustic. Artyści zaprezentują akustyczne aranżacje światowych przebojów z repertuaru takich gwiazd jak Sting czy Michael Jackson. Początek muzycznego wieczoru punktualnie o 20, a wstęp na to wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Jutro z kolei czas na filmowe emocje pod gołym niebem. Plenerowe kino na Leżakach rozstawi się na Placu Batorego. O 21.30 na wielkim ekranie zobaczycie nagrodzonego Oscarami Gladiatora. W następny czwartek organizatorzy zapraszają na boisko przy ulicy Kolonistów, gdzie zostanie wyświetlony brytyjski melodramat Teoria Wszystkiego. Wszystkie seanse w ramach cyklu są darmowe. Inscenizacje, spekularny mapping, kino, koncerty i gigantyczny, ważący 81 kg tort. Przed nami wyjątkowy weekend, bo polski Szczecin świętuje swoje 81. urodziny. Prezydent Piotr Krzystek zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy, która potrwa od piątku do niedzieli. W sobotni wieczór przed magistratem niesamowity pokaz wideomappingu Szczecin w Twoim tempie. W niedzielę w samopołudnie na Różance urodzinowe koncerty i wielkie krojenie tortu. Przez cały weekend potrwają też wydarzenia towarzyszące, filmowy przegląd w kinie Pionier oraz Come With Us Festiwal w Teatrze Letnim. Szykuje się nam intensywny weekend. Wybierzcie coś dla siebie i świętujcie urodziny naszego miasta.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Jak odpoczywają gwiazdy na lato? O to zapytam dzisiaj Mateusza Mijala, który jest moim gościem. Cześć Mateusz, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzień dobry, cześć kochani.
2: Trudno być offline dzisiaj? Nawet na wakacjach?
3: Trudno być offline i to jest bardzo ciężkie, bo rzeczywiście tej pracy jest sporo, no i generalnie jak musisz odebrać maile, musisz odebrać telefony, cały czas gdzieś tam być w gotowości, to rzeczywiście to jest ciężkie w dzisiejszych czasach i myślę, że każdy z nas to gdzieś tam teraz ma. Natomiast no, myślę, że wszystko można sobie poukładać. Jeżeli się chce, to wszystko sobie można poukładać.
2: Wszystko jest do ogarnięcia.
3: I do ogarnięcia, także może być czas i na pracę, i może być czas i na sport, na jakąś siłownię, jakiś rower. Więc czy na jakiś nawet zwykły po prostu spacer, czy spotkanie ze znajomymi, bo to też jest bardzo ważne.
2: A co najlepiej pozwala ci naładować baterię? Tak na przykład masz intensywny koncert, intensywnie grasz, albo masz nagrania jakieś. Co ci najbardziej pozwala naładować baterię?
3: Wiesz co, ja po takim weekendzie powiedzmy, no nawet chociażby teraz, bo mam taki weekend już praktycznie od dzisiaj, taką czterodniówkę tak naprawdę i w tej trasie będę 4 dni i zrobimy po prostu 1000 kilometrów de facto, więc taki poniedziałek później jak wracam po takim weekendzie, to taki poniedziałek to staram się mieć powiedzmy trochę dla siebie i właśnie idę gdzieś powiedzmy pobiegać, wieczorkiem może jak jest pogoda to jakiś rower, po prostu takie zwykłe spędzenie czasu, żeby się trochę ta głowa odpoczęła, bo mimo wszystko no jest to intensywny czas. Ktoś może pomyśleć, że my artyści mamy naprawdę łatwo. To też nie jest takie proste, bo rzeczywiście tych kilometrów się robi sporo. W tym samochodzie spędza się grom czasu. I kiedyś Zbyszek Wodecki nawet powiedział, że artysta to jest zawodowy kierowca z godzinnym programem artystycznym. Także,
2: no to się no, sprawdza, także, nie?
3: Tak, to zapamiętałem bardzo i no wiadomo, scena to jest to, co kocham. Ten koncert trwa godzinę, półtorej, prawda? I te spotkania z publicznością to nakręca najbardziej. No a jak się robi to, co się kocha, no to ta praca nie męczy. Chociaż tak jak mówię, no jest to męczące momentami te kilometry, te nerwy, czasami stres, żeby, nie wiem, grać się czasami 2 koncerty dziennie, żeby zdążyć z jednego na drugi, żeby organizator był zadowolony tak samo, bo powiedzmy umawiamy się na jakąś godzinę, no ja też staram się, żeby się nie spóźniać na te koncerty, żeby to wszystko było dograne, no jest ta cała logistyka, no jest co robić, no przy powiedzmy takiej sporej dosyć ilości koncertów, które ja gdzieś tam rok do roku gram, to naprawdę no zajmuje to sporo czasu, żeby to wszystko poukładać. No to jest jak prowadzenie po prostu no firmy, tak? która po prostu funkcjonuje i działa i trzeba tego pilnować, no, żeby to po prostu też szło do przodu.
2: To jest intensywny czas. Gdybyś miał zaplanować taki idealny dzień urlopu, jak już by ci się udało na ten urlop wyjechać, tak od rana do wieczora, gdybyś miał sobie zaplanować taki dzień urlopu, to jak by ten dzień wyglądał?
3: No, to pierwsze, co przychodzi, to leżing, smażing, nie? Takie coś na początek, no.
2: Lemoniada, okulary.
3: Obok piękna dziewczyna i można leżeć, tak. Także słuchaj, no generalnie ja bardzo lubię słoneczko. Jak już gdzieś wyjeżdżam do ciepełka, czy gdzieś nawet w Polsce, żeby sobie trochę odpocząć, no to lubię po prostu rano pobiegać, później jakieś dobre śniadanko, no i pewnie bym sobie poleżał na słoneczku, napił się jakiegoś dobrego soczku gazowanego. I później jakaś kolacyjka ze znajomymi, z przyjaciółmi i to jest taki odpoczynek, gdzie ta głowa odpoczywa, jest taki total reset i ja w ten sposób lubię odpoczywać.
2: No i takiego odpoczynku życzę każdemu podczas tych wakacji
3: ja również,
2: 2026.
3: Ja
2: Mateusz Mijal dokładnie tak samo. A już w kolejnym spotkaniu porozmawiamy o letnich inspiracjach. O jakich tu inspiracjach mowa? Zostańcie razem z nami. Mateusz, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję pięknie, cześć.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.
0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: Ceny paliw wystrzeliły dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka.
5: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka, ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
7: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
8: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
9: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
10: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
9: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
10: Myślę, że tak. 40 groszy.
11: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
12: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
6: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
13: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
14: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
13: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
6: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W Śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hofnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. Tuż przed paryskimi igrzyskami doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7, a teraz zajmuje w rankingu ATP dopiero 94 miejsce. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. W tym drugim faworytami są Czerwone Diabły, tak przynajmniej uważa trener Belgów Rudy Garcia.
9: To silny fizycznie zespół, to drużyna, która się szybko porusza, ale także bardzo dobrze broni, ma wysokie umiejętności i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, musimy wznieść się na nasz absolutnie najwyższy poziom. A kiedy jesteśmy w najwyższej formie, to uważam, że możemy pokonać każdego.
8: Trener Senegalu, Pape Thiaw, przestrzega z kolei przed lekceważeniem afrykańskich zespołów.
9: Aż 9 drużyn wyszło z grupy. Już nie musimy nikomu niczego zazdrościć. Myślę, że to zasługa dobrej pracy, kiedy widzi się afrykańskie zespoły prowadzone przez trenerów z tych krajów, przez synów własnych ojczyzn. Oznacza to, że jesteśmy dobrze wyszkoleni. Mamy potencjał ludzki i mamy dobrych piłkarzy.
8: Mecz Belgii z Senegalem o godzinie 22, a USA z Bośnią o 2 w nocy.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się między innymi bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał 2. mecz z rzędu bez straty seta i awansował do 3. rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do 4. rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
9: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz.
10: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
1: Wakacyjne hity

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Lato. Lato. Super FM.